Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

Lexa, smarki z markiem, nowo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

Granie w te survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

0: No a na zegarze godzina 6 w Radiu Sochaczew za to wiadomości. Dzień dobry.
1: Na 20 lat więzienia stołeczny sąd skazał Łukasza Żaka. Mężczyzna 2 lata temu pod wpływem alkoholu spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Prowadził samochód z prędkością ponad 220 km na godzinę, jednocześnie korzystając z telefonu. Uderzył w prawidłowo jadącą osobówkę, której kierowca zginął na miejscu. 3 osoby zostały ciężko ranne. To żona kierowcy, a także 2 dzieci. Po zdarzeniu sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostawił w swoim samochodzie ranną pasażerkę. Wszystkie okoliczności składają się na surowy wyrok, ocenił prawnik i karnista, profesor Mikołaj Małecki.
2: Te okoliczności obciążające były tak drastyczne, że kara za nieumyślny wypadek, dodatkowo obostrzona, osiągnęła taki rozmiar, że w zasadzie można powiedzieć, kara została wymierzona tak, jakby on popełnił zabójstwo.
1: Wyrok nie jest prawomocny, obrończyni skazanego zapowiedziała apelację.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Pakiet ustaw i rozporządzeń w systemie ochrony zdrowia gotowy do przyjęcia przez rząd. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła założenia związkom zawodowym i pracodawcom. Zmiany to m.in. obowiązek rejestrowania czasu pracy medyków, zbierania tych danych przez NFZ, a także limit zarobków lekarzy. 240 zł brutto za godzinę.
4: Ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny.
1: Mówi ministra zdrowia. Rząd przyjmie pierwsze projekty zmian w przyszłym tygodniu. Prezydent musi dziś podjąć decyzję. Na jego podpis czeka ustawa o statusie osoby najbliższej dotycząca związków nieformalnych. Czy Karol Nawrocki podpisze ustawę? Próbował dowiedzieć się tego Wawrzyniec-Zakrzewski.
5: Jeśli weźmie się za dobrą monetę wypowiedzi współpracowników Karola Nawrockiego, już jakiś czas temu szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker jednoznacznie dał do zrozumienia, że Karol Nawrocki nie zgodzi się na wprowadzenie w Polsce de facto związków partnerskich, które będą miały niemal te same prawa co małżeństwa. Z czym nie zgodzi się na wprowadzenie w Polsce de facto związków partnerskich, które będą miały niemal te same prawa co małżeństwa, z czym w pełni zgadza się poseł PiSu Michał Wójcik.
6: Małżeństwo nieprzypadkowo zostało wprowadzone do konstytucji. Przywileje są dla małżeństw. No nie można tworzyć nową instytucję, która ma dokładnie te same przywileje.
5: PSL i Lewica, które wspólnie przygotowały ustawę o osobie najbliższej, przekonują, że tak nie jest. Biorąc pod uwagę, że w ustawie nawet nie pojawia się pojęcie związek partnerski, a zawarte w niej regulacje to absolutne minimum. Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada, że 2 dorosłe osoby będą mogły zawrzeć umowę przed notariuszem, rejestrowaną następnie w Urzędzie Stanu Cywilnego, która umożliwi im m.in. wspólne rozliczanie, zapewni prawo do dziedziczenia, pochówku i informacji medycznej.
1: Po 8 latach włoski sąd wydał wyroki za katastrofę wiaduktu w Genui. W wyniku zaniedbań zawalił się gigantyczny wiadukt nad Genuą. Zginęły 43 osoby. W sprawie oskarżono 57 osób. Główny winny, szef spółki odpowiedzialnej za drogę, dostał wyrok 12 lat więzienia. I na koniec sport. Mistrz Polski wygrał ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3-1 i zdobył pierwsze trofeum w nowym sezonie. Super Puchar, a za tydzień rusza piłkarska Ekstraklasa.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 16 stopni wskazują sochaczewskie termometry. Do tego wiatr, który w porywach przekracza 10 km na godzinę, ale z jakąś wielką mocą nie wieje. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to jest ona w Sochaczewie dobra, a dzisiaj maksymalnie 32 stopnie i może być naprawdę gorąco, więc pamiętajmy o tym, by w tym ostrym słońcu za dużo czasu nie spędzać. Pamiętajmy o tych najmłodszych i pamiętajmy o seniorach, żeby się nawadniali i schronili w cieniu. Warto mieć przy sobie schłodzoną wodę i wtedy jakoś tam lepiej będzie nam raźniej przetrwać trudy związane z wysokimi temperaturami. A wieczorem i w nocy możliwe przelotne burze, tak może być koło północy, temperatura nawet w okolicy 20 stopni, więc gorąca noc przed nami. Weekend na poziomie 25 stopni, ale deszczowy raczej. No i w przyszłym tygodniu od 20 do 23 stopni z chmurami, z przelotnymi opadami deszczu.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety, Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 minut minęło od 6, radosna informacja jest taka, że jest piątek, piąteczek, piątunio, a do tego 17 dzień lipca. Bogdan, Jadwiga, Marcelina, Leon, Andrzej i Aneta świętują imieniny, moi drodzy. Światowy Dzień Emotki dzisiaj w kalendarzu, natomiast my sobie porozmawiamy o małych i większych podróżach. Porozmawiamy sobie o pewnej zagadce, którą otrzymałem od naszego słuchacza. Zobaczymy, czy pomożecie mi ją rozwiązać. Chodzi o miejsce, gdzie słuchacza wywiało. Do tego Kaoma Lambada, David Guetta, Alok, Run Run River za momencik. Dużo dobrej muzyki, jak przystało na radosny dzień, czyli piątek, na 94,9.
8: 94,9 FM. Dzień dobry, lato!
0: A poza tym oczywiście nowości od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, wydarzenia kulturalne, o których będziemy mówić, festiwale, koncerty i zaproszenia na wydarzenia. O tym dziś i nie tylko.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.
2: Po

13 minut po 6, tu wy słuchacie Radia Sochaczew oczywiście, witam na 94,9, Nita dla zasady już teraz, potem Lucenzo i Don Omar, Danza Kuduro, a to oznacza, że za moment kalendarium w Radiu Sochaczew. Przypominam, piąteczek, piątunia rządzi się swoimi prawami, mnóstwo radości, uśmiechu i małych podróży na 94,9 dziś.

0: 20 minut minęło od 6 na 94,9 w Radiu Sochaczew kartka z kalendarza. Moi drodzy, mamy 17 dzień lipca. Do końca roku 167 dni, już tylko mniej niż połowa. W 1307 roku ród Święców, który sprawował władzę namiestniczą na Pomorzu Gdańskim, ale był odsuwany od wpływów, zdradził księcia Władysława I Łokietka i oddał się pod władzę margrabiów branderburskich. W 1789, będące dotychczas własnością biskupów krakowskich, miasto Iłża przeszło na rzecz Skarbu Państwa, czyli nie tylko dej i Kościół coś oddał. W 1852 roku do Gdańska wjechał pierwszy pociąg. Miasto zostało połączone linią kolejową z Tczewem i Bydgoszczą. W 1961 odkryto jaskinię czarną w Tatrach Zachodnich, a w 1987 roku przyjęto ustawę o przekształceniu Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej imienia bohaterów Westerplatte w Gdyni w Akademię Marynarki Wojennej, zachowując zbiorowego patrona. W 2010 roku w Gdańsku zaginęła 19-letnia Iwona Wieczorek.
1: Radio Sokaczew. Reklama.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 29 minut minęło od godziny 6, moi drodzy. Mała zagadka za moment wyląduje w naszych mediach społecznościowych na Facebooku i na Instagramie, więc was zachęcam do zgadywania. Do tego dzisiaj typujemy najfajniejsze polskie miasta. Takie, które warto odwiedzić, pozwiedzać, takie, które są najpiękniejsze, najczystsze, mają fajne zabytki i do których warto się wybrać. Także mam nadzieję, że stworzymy taki mały ranking. No i mam nadzieję, że pomożecie mi zebrać propozycje takie, które potem zmierzą się w ćwierćfinałach i półfinałach, tak żebyśmy mogli pięknie tutaj wybierać wspólnie atrakcje wakacyjne i być może zainspirować kogoś do podróży. Conan Gray na horyzoncie, potem Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam za moment w Radiu Sochaczew.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: No, to nie ostatni hit, który słyszycie w Radiu Sochacze w 26 minut do godziny 7. Kto wie, może dzisiaj goście zaszczycą naszą antenę. No i podróżnicy, może sportowcy, może kogoś będziemy mogli wam przedstawić, z czego się bardzo cieszę, ale o tym później. Natomiast na razie o zbliżającej się godzinie 7 i o decyzji związanej z finałem Mistrzostw Świata. Są informacje związane z tym, kto poprowadzi to spotkanie, a w stawce został nasz najlepszy sędzia Szymon Marciniak. Czy jemu przypadnie zaszczyt prowadzenia finału mundialu drugi raz z rzędu, co byłoby ewenementem na skalę światową? Odpowiedź na to pytanie przed godziną 7, także nigdzie nie odchodźcie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Dzień dobry, lato.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 17 minut do godziny 7, moi drodzy. W mediach społecznościowych Radia Słuchacze w zagadka związana z pocztówką, ze zdjęciem, co to za miasto. No i swoją drogą zastanówcie się, zbieram propozycje związane z najpiękniejszym miastem w Polsce. Które miejsce warto odwiedzić, które miasto warto zobaczyć, gdzie zjeść na przykład cebularza, gdzie znajduje się dzwon Zygmunta, gdzie znajduje się stocznia i gdzie można fajnie odpocząć, na przykład na Termach Maltańskich. Może macie swoje propozycje, swoją drogą za moment o decyzji FIFA, która wybrała obsadę sędziowską finału Mistrzostw Świata i meczu o trzecie miejsce.
1: Radio Sokaczew.

Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
4: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatu & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatu & PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Zbliżamy się do godziny 7. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zaprasza na wakacyjne spotkania. W tym serwisie zaproszenie do udziału w półmaratonie Szlakiem Walk nad Bzurą. Znamy kolejną gwiazdę tegorocznego festiwalu Disco Bzura. Na scenie Sochaczewskiego Amfiteatru zamelduje się miły pan. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zaprasza na dwa wakacyjne spotkania w innej niż dotąd formule. W organizacji atrakcji dla dzieci placówkę wspiera Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty.
10: W tym roku chcielibyśmy zaprezentować pewną nowość. Tutaj zarówno dzieci, jak i młodzież będą mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem żołnierskim, zarówno z oryginałami, czyli z zabytkami, jak i z replikami. No tutaj przy wskazaniu, jak zachowujemy się w przypadku oryginalnego zabytku, a jak możemy się zachować w przypadku repliki. I jeżeli taka konwencja się przyjmie, jeżeli będzie zyskała ona jakąś popularność, to tutaj już z prezesem grupy Łukaszem Nonasem umówiliśmy się, że takich zajęć będziemy organizować więcej, być może nawet z większym rozmachem.
9: Mówił dyrektor Muzeum Radosław Jarosiński. Warsztaty odbędą się 22 lipca i 12 sierpnia o godzinie 12. Wstęp wolny.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Trwają przygotowania do półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą. Przed nami 43. edycja wydarzenia, które od lat łączy pasję do biegania z pielęgnowaniem pamięci o bohaterach walk nad Bzurą z września 1939 roku. Wydarzenie odbędzie się 30 sierpnia. Trwają zapisy.
11: Trasa tradycyjna z Kamiona do Sochaczewa, sprawdzona dzięki tu Pawłowi Rzeczyckiemu, który przebiegł całą trasę i sprawdził, czy wszystkie kilometry się zgadzają, bo ja mam z tym zawsze problem, ale ten półmaraton jest tak, jak miało być, tyle, ile powinno być. Zapisy trwają, zapisać się można, link do zapisów na naszych stronach internetowych, na fanpage'u półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą na Facebooku. Podczas półmaratonu też przypominam, że odbędą się też biegi dla dzieci. Zawodnicy, wywieziemy zawodników do Kamiona, tam wystartują, a my w tym czasie organizujemy biegi dla dzieci w trzech kategoriach.
9: Mówiła Renata Kubik z Mosiru. Znamy kolejną gwiazdę tegorocznego festiwalu Disco Bzura, który odbędzie się 25 lipca. Na scenie Sochaczewskiego Amfiteatru zamelduje się miły pan, który rozgrzewa publiczność hitami takimi jak Małolatki. Ten utwór na popularnym serwisie streamingowym uzyskał ponad 127 milionów wyświetleń. Kolejne znane numery to Królowa i Musisz się starać. Obok miłego pana podczas festiwalu Disco Bzura wystąpią m.in. Playboys, Dave i Spontan. Organizatorami wydarzenia są Miasto Sochaczew i Radio Sochaczew. Do odsłonięcia została już tylko jedna gwiazda.
12: Pijany, pędząc ponad 200 km na godzinę i bez ważnego prawa jazdy, zabił człowieka w wypadku drogowym. Łukasz Żak trafi za kraty na 20 lat. To maksymalna możliwa kara. Do tragicznego wypadku doszło 2 lata temu na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W bardzo mocnych, pełnych emocji słowach sędzia Maciej Mitera wielokrotnie zwracał się wprost do skazanego, ogłaszając wyrok.
13: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan. Uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy.
12: Zdaniem sędziego nie było żadnych okoliczności łagodzących. Łukasz Żak musi też zapłacić zadośćuczynienie ciężko rannym w wypadku żonie zabitego kierowcy i dwójce jego dzieci, a także pasażerce, która jechała razem z nim i którą po wypadku zostawił w aucie, uciekając z miejsca zdarzenia. Obrona Żaka zapowiedziała już apelację od wyroku.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Rząd rozważy powrót programu CPN, jeśli sytuacja na rynku paliw znacznie się pogorszy. Obecnie średnia stawka za litr benzyny 95 zbliża się do granicy 7 zł, a diesel tę granicę już przekroczył. Wprowadzaliśmy CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jest na poziomie 80, mówi minister finansów Andrzej Domański.
14: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw, na niektórych rynkach europejskich. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
12: Pakiet CPN wygasł wraz z końcem czerwca.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Powiem Wam, że jeżeli kiepsko znosicie upały, to dzisiaj nawet parasolka będzie niezłym pomysłem, bo da odrobinę cienia. A z okularami słonecznymi trzeba się polubić, no i nosić ze sobą wodę, bo dziś maksymalnie 32 stopnie, a już ich 19 mamy w Sochaczewie. Wiatr do 10 km na godzinę, a wieczorem i w nocy możliwe przelotne burze. Nawet 22 stopnie w nocy, więc ta noc też z tych gorętszych. A później ochłodzenie do 25 stopni w weekend, ale weekend też może być deszczowo-burzowy. Od 20 do 23 stopni w przyszłym tygodniu i w ogóle nam się tak odrobinę chłodniej zrobi. Może być duszno, dlatego że właśnie te chmury i przelotne deszcze mogą nam towarzyszyć, a w związku z tym i czasami nawet jakieś burze.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Dzień dobry.

Na start za moment Jonathan i Smolasty, czyli Lady, a potem Black Box Ride on Time w hicie dnia. 17 dzień lipca, piąteczek, piątunio na 94,9. Ogólnopolski dzień tabaki, ale to myślę, że bardziej na Śląsku będą świętować. U nas w tej godzinie na pewno słówko na temat właśnie festiwalu Disco Bzura.

0: No to teraz mała podróż w czasie do 1990 roku. Black Box, Ride on Time, dokładnie w hicie dnia w Radiu Sochaczew, 10 po 7.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 18 minut minęło od godziny 7, moi drodzy, to co tam na tych Mistrzostwach Świata nas czeka? Czy będzie jeszcze jakiś fantastyczny polski wątek? Wszystko wskazuje na to, że niestety nie. FIFA wybrała obsadę sędziowską finału Mistrzostw Świata i meczu o trzecie miejsce i głównym arbitrem finału pomiędzy Argentyną i Hiszpanią będzie Słoweniec Slavko Vincic. Z kolei spotkanie o brązowy medal między Anglią a Francją poprowadzi Ekwadorczyk Jesus Valenzuela. Tym samym Szymon Marciniak nie zostanie pierwszym sędzią w historii, który poprowadziłby dwa finały Mistrzostw Świata. Polak kończy również ten mundial bez ani jednego meczu w fazie grupowej, co można uznać za rozczarowanie, a na jego koncie dwa mecze w fazie grupowej: Argentyna-Algieria i Egipt z Iranem. No cóż, urlop przynajmniej posiedział w Stanach, a teraz będzie trzeba wracać do domu w końcu.
1: Jeszcze więcej muzyki na lato. Radio Sochaczew. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Dzień dobry, lato.
7: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.

0: sportowych.
1: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska, serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
2: No to wyruszamy na sochaczewskie drogi, a na razie dość spokojnie. Oczywiście zaskoczenia nie ma, że ulicą Warszawską jedziecie wolniej, ale w pozostałych miejscach drogi przejezdne, obwodnica także. Najwięcej aut tradycyjnie na odcinku między Sochaczewem a Stolicą, tutaj na 92 i 580. Drogi wylotowe północ, Młodzież, 50, kierunki południowo-zachodnie, czyli 92 do Łowicza, czy sam dojazd do A2, tutaj te wszystkie odcinki wyglądają dobrze. Jeżeli traficie na utrudnienia, to dzwońcie do radia i mówcie 46 863 22 22. Będziemy wspierać innych kierowców.
3: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
4: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
1: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska, serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
5: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Freddie Mercury w Radiu Sochacze w 24 minuty do godziny 8. Mamy jeszcze chwilę do kolejnych hitów. Wykorzystujemy ją na wyjątkowe odwiedziny w studiu Radia Sochacze w Marek Kmiotek. Dzień dobry, cześć, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Jak się czujesz w roli radiowca? Zanim przejdziemy do celu twojej podróży, porozmawiamy o wizycie. Co dobrego słychać? Jak samopoczucie? Wyspany, wypoczęty?
1: Wyspany, wypoczęty. Co prawda noc nie była długa, bo spałem około 5-6 godzin, ale biorąc pod uwagę to, że jestem cały czas w wędrówce, jest nawodnienie, jest świeże powietrze, to jednak ten sen jest też jakościowy.
0: Dobrze, po pierwsze chciałem ci pogratulować w ogóle wyzwania, po drugie podziękować, że znalazłeś chwilę, żeby wpaść do Radia Sochaczew. Przemierzasz dystans z Helu na Rysy. Skąd taki pomysł, co to jest za idea, czy to jest sposób na wakacje, czy coś głębszego za tym wszystkim idzie?
1: Tak, dziękuję w ogóle za zaproszenie i dziękuję za zainteresowanie się tym tematem. Bardzo mi zależy na tym, żeby to głośno wybrzmiało. Otóż cała ta wędrówka ma wymiar charytatywny i jest poświęcona chłopcu, 9-letniemu Antkowi z Sulechowa pod Zieloną Górą, który zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenna. Pewnie część z Państwa wie, już jest świadoma tej choroby, bo jakiś czas temu taka zbiórka też miała miejsce. Natomiast podjąłem się takiego wyzwania, dlatego że zebranie tak dużej ilości pieniędzy nie jest możliwe, kiedy wrzuci się prostą informację w media społecznościowe lub w ogóle gdzieś w media, że coś takiego jest i prosimy o wpłaty.
0: O jakiej kwocie mówimy,
1: bo to też ważne. 15 milionów złotych.
0: To są po prostu nierealne pieniądze. Kwota potrzebna na terapię, którą chłopiec przejdzie, tak? I wtedy będzie zdrowy.
1: Tak, to jest choroba genetyczna i żeby taką terapię otrzymać, to trzeba właśnie tego rzędu pieniądze uzbierać. Jest to terapia, która się odbywa w Dubaju. Oprócz tego jest, wiadomo, terapia uzupełniająca, doloty, hospitalizacja, noclegi, więc to jest cały proces, cała pula różnych rzeczy zebranych w jedną kupę, że tak to kolokwialnie nazwę. Ale wracając do tej wędrówki, to pomyślałem sobie, że chciałbym nagłośnić to na cały kraj, dlatego że rodzina Antka, Agnieszka i Marek, wyprówają sobie flaki, żeby zebrać te pieniądze dla swojego dziecka. I oni robią to lokalnie, organizując różne festyny, festiwale, licytacje w województwie lubuskim, ale to województwo samo w sobie jest zbyt małe, żeby zebrać takie pieniądze, dlatego potrzebna była osoba, która postara się to nagłośnić.
0: Będąc osobiście w jak największej liczbie miejsc.
1: Ogólnokrajowa. I tutaj też ukłon w waszą stronę, bo wy chcecie w tym pomóc. I jeżeli mogę się zwrócić bezpośrednio do słuchaczy, to chciałbym, żebyście wyobrazili sobie taką sytuację. Jesteś, słuchaczu, 9-letnim dzieckiem, powinieneś mieć całe życie przed sobą, ale masz informację, dostajesz diagnozę, że w najlepszym wypadku przeżyjesz te 15-20 lat, ponieważ masz zanik mięśni, który prowadzi do zatrzymania akcji serca. I to jest taka diagnoza, która potrafi niejedno dziecko zmieść z nóg. Oczywiście to dziecko potem to akceptuje, żyje z tym, ale to nie jest życie na 100%. I wszystkie działania tej rodziny skupiają się na tym, żeby te pieniądze zebrać. Dlatego my jako osoby aktywne fizycznie powinniśmy przede wszystkim doceniać fakt, że możemy to robić, a ja pomyślałem sobie, że jeżeli mam taką możliwość, czas, energię i chęć pomocy, to przemierzę całą Polskę, żeby to nagłośnić. Dlatego wędrówka z Helu na Rysy. Dzisiaj jest 17 dzień wędrówki, jesteśmy w połowie. I mam głęboką nadzieję, że usłyszy nas ktoś, kto pomoże tą akcję jeszcze bardzo bardziej nagłośnić. I tak jak tutaj Bartosz, wy z Radiem Sochaczew nam pomagacie, tak głęboko wierzę w to, że takich osób będzie coraz więcej.
0: No to ja też za to mocno trzymam kciuki, tym bardziej, że cel jest bardzo ważny. Trochę się wycierpiałeś wczoraj, tak? Bo wspominałeś w relacji o tym plecaku, że ktoś ci tam pomógł po drodze. I to jest taki mały gest, który też myślisz, że wraca, że ty robisz coś dobrego, to po drodze ktoś ci też pomoże?
1: Spotykam masę pomocnych i pozytywnych ludzi na swojej drodze. Wczoraj właśnie ukłony dla Rafała, który przez 15 kilometrów niósł mi ten 13-kilogramowy plecak. Więc gdyby nie to, no to byłoby zdecydowanie ciężej. Ale po drodze też spotkałem dwa samochody, które zatrzymały się po drodze. Zapytali się, czy czegoś potrzebuje, czy chce się ochłodzić, czy potrzebuje jakichś napojów, czy coś zjeść. A później jak już doszedłem do hotelu, to otworzyłem skrzynkę spam w moim Messengerze i okazało się, że też pani, która nieopodal tutaj mieszka przed Sochaczewem, zaprosiła mnie na obiad. Ja już za późno to odczytałem, więc ten obiad nie był skonsumowany, ale bardzo dziękuję tak czy inaczej za tak taką drobną chęć pomocy. Natomiast jaka będzie największa pomoc, słuchajcie? Największa pomoc będzie wpłatą, nawet symbolicznej złotówki, 5 zł, bo to nie są duże kwoty. Jeżeli nas się zbierze 500 tysięcy osób, to naprawdę te wpłaty nie muszą być duże, żeby tą zbiórkę zapełnić. I kolejna wielka pomoc to jest udostępnianie tej zbiórki dalej, bo jeżeli my zrobimy taki efekt kuli śnieżnej, wówczas ta zbiórka naprawdę ma prawo powodzenia.
0: I się pomaga Antoni Maksajda, tak możecie znaleźć, ten link będzie dostępny też na fanpage'u Radia Słuchacze po naszej rozmowie. Teraz przed tobą co? Stolica?
1: Przed nami stolica, około 60 km w pełnym słońcu, jak widać.
0: Bo no właśnie, pogoda taka niełatwa. Proszę, żebyś uważał na siebie, to po pierwsze. A po drugie, cel niesamowity. Trzymam mocno kciuki, będziemy fanpage śledzić oczywiście. I na kiedy planujesz dojście na Rysy?
1: Ostatni dzień lipca, czyli 31 lipca wychodzę ze schroniska Morskie Oko i kieruję się na szczyt. I to będzie koniec tego wyzwania, natomiast jeżeli z jakiegoś powodu nie uda się zbierać tej kwoty, no to ja już też się zadeklarowałem, że z Antkiem będę tak długo, aż ta zbiórka po prostu osiągnie sukces.
0: No to trzymamy kciuki i bardzo ci dziękuję, że znalazłeś chwilę, żeby do nas wpaść. Cel jest wielki, niesamowity, więc mam nadzieję, że ktokolwiek, kto słucha Radia Słuchacze, zdecyduje się pomóc, bo każdy gest tutaj w tej kwestii będzie mile widziany.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dzięki wielkie, spokojnej drogi i tak jak mówię, dzisiaj gorąco, wodę masz?
1: Wodę mam, jedzenie mam. Też spędziłem nocleg w hotelu Chopin, za co bardzo dziękuję, ponieważ zarząd hotelu udzielił mi tego noclegu w ramach właśnie tej akcji bezpłatnie. No i jeszcze tutaj panie recepcjonistki przygotowały mi śniadanie, czyli taką wyprawkę na drogę, za co bardzo, bardzo dziękuję, bo to jest olbrzymia pomoc.
0: No to pięknie. Ty ruszasz w drogę, a my pomagamy. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Słuchacze. Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
15: To ja też chcę. 24, 39.
16: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Dzień dobry, lato!
18: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
19: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
20: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: pamiętaj mnie.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Z pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Żeberka wieprzowe paski 19,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 lipca lub do wyczerpania zapasów.
4: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602-499-487.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
10: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuu & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuu & PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
14: Punktualnie o 8 w Radiu Sochaczew w wiadomości.
15: Przełomowa inwestycja w Sochaczewie staje się faktem. Rząd zabezpieczył 24 miliony złotych na budowę nowego mostu na Bzurze. Jest porozumienie w sprawie darmowych przejazdów szóstką. Wolontariusze poszukiwani. Szczegóły za chwilę. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Przełomowa inwestycja w Sochaczewie staje się faktem. Na swoim Facebooku poseł Adam Orliński ogłosił, że resort infrastruktury zabezpieczył środki na budowę nowego mostu w Sochaczewie.
16: Szanowni Państwo, 24 miliony złotych dofinansowania. Taki wniosek na liście inwestycji podpisał pan minister Dariusz Klimczak. Za to słowa ogromnego podziękowania, bo to pokazuje bardzo dobrą współpracę i pokazuje, że Ministerstwo Infrastruktury, pan minister dba o Polskę powiatową, dba o nasze inwestycje, dba o rozwój infrastruktury. Most w Sochaczewie na rzece Bzurze za 24 miliony wraz z drogami dojazdowymi to coś kluczowego dla naszego terenu.
15: Do tematu odniósł się też minister Dariusz Klimczak.
17: Wiem, że ta inwestycja w Sochaczewie i w regionie jest oczekiwana od dawna. Ma pełnić strategiczną funkcję, szczególnie w aspekcie budowy nowego portu lotniczego. Rozwój otoczenia nowego lotniska to także Sochaczew. W Sochaczewie także muszą być realizowane wielkie inwestycje.
15: Warto dodać, że powiat sochaczewski już wcześniej zabezpieczył blisko 10 milionów złotych, a miasto Sochaczew i gmina Sochaczew po 3 miliony złotych na realizację pierwszego etapu budowy. I zmieniamy temat. Miasto Sochaczew oraz gmina Sochaczew doszły do porozumienia w sprawie darmowych przejazdów szóstką. Dobra wiadomość jest taka, że do końca października na trasie PKP Sochaczew Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli można pojechać za darmo autobusem linii numer 6. Bezpłatne kursy odbywają się we wszystkie dni wolne od pracy, czyli soboty, niedziele i inne dni świąteczne. Do końca sierpnia autobus między stacją PKP a muzeum jeździ 8 razy dziennie w obie strony. Z kolei od 1 września autobus wykona 7 kursów.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: twórcy projektu Sochaczewskie Fortyfikacje poszukują wolontariuszy. Szczególnie mile widziane są młode osoby obeznane w mediach społecznościowych. Co ważne, nie muszą być to pasjonaci historii. O szczegółach koordynator projektu Artur Gałecki.
0: Chcielibyśmy między innymi wykonać taką dioramę, z którą moglibyśmy jeździć na różnego rodzaju wydarzenia, które są organizowane tutaj przez włodarzy naszego powiatu. Ciężko nam jest przewieźć schron w to miejsce, więc fajnie by było. Ta diorama mogłaby pokazać rozmieszczenie tych obiektów w kilku miejscach, więc szukamy osób, które zajmują się modelarstwem, pasjonują się, chciałyby nam skleić kilka modeli. Szukamy także osób, które mogłyby pomóc wydrukować te obiekty na drukarkach CNC. Szukamy również osób, które pomogłyby nam założyć i prowadzić profile na Instagramie, TikToku.
15: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
18: Będzie kontrola w sprawie konkursu Polonia i Polacy za granicą 2026, zapowiada MSZ. To po medialnych doniesieniach o tym, że organizacja, która nie spełniła warunków konkursowych, miała otrzymać blisko 2 miliony złotych dotacji. Na razie, do czasu zakończenia audytu, ministerstwo wstrzymało wypłatę kolejnych transz dla tej organizacji. Miał być dom jednorodzinny, a jest popularny dyskont, to w Darłowie. Sklep powstał mimo, że plan zagospodarowania mówi jasno, że w tej okolicy dopuszczalna jest jedynie zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Dyskont już działa, jedyne co go różni od innych to, że ma kilka okien w bocznych ścianach. Są tam 3 mieszkania, które oficjalnie figurują w papierach, żeby wszystko się zgadzało.
19: Mieszkańcy nazwali to domo Biedronką.
20: Niektórzy mówią, że to jest podobne do Filharmonii Szczecińskiej.
18: Sąsiedzi trochę żartują, ale są wściekli. Parking jest mały, więc ludzie stają im pod domami, do tego tiry i hałas. Wiceburmistrz Darłowa Krzysztof Walków rozkłada ręce, bo starosta wydał na to zgodę.
21: Możemy jak Grejtan kłaść się, nie wpuszczać ciężarówek, ale nie sądzę, żeby to coś dało.
18: Mieszkańcy walczą jednak dalej. Liczą, że sprawie przyjrzy się prokurator.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
18: Dziś w całym kraju upalnie, więc na koniec o tym, jak ułatwić sobie zasypianie na koniec gorącego dnia. Lekarze radzą, by zamiast lodowatego prysznica, który daje ulgę tylko na chwilę, wziąć przed snem letni prysznic, bo ten lodowaty zadziała odwrotnie. Może wywołać skurcz naczyń w skórze i utrudniać oddawanie ciepła.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Ledwo człowiek wstał, bo 5 minut po 8, a tutaj już 19 stopni w Sochaczewie, temperatura odczuwalna nawet na ciut wyższym poziomie, bo słońce świeci i to dosyć mocno. Dzisiaj 32 stopnie w maksie, czyli lekkim popołudniem. Wiatr do 10 km na godzinę, więc raczej mocniej wiać nie będzie. Ale za to noc, ta taka z cieplejszych, z tych tropikalnych, powyżej 20 stopni, możliwe przelotne burze, więc te zmiany pogodowe mogą dać się we znaki tym, którzy odczuwają to nieco bardziej. No a weekend na 25 stopni z przelotnymi opadami deszczu. Jeszcze chłodniej w przyszłym tygodniu.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: 6 minut minęło od godziny 8. Mieliśmy w studiu Marka, który charytatywnie idzie z Helu na rysy i to idzie przez Sochaczew. Z tego, co się rozeznałem, w zielonej koszulce z linkiem do zbiórki charytatywnej będziecie mogli go zobaczyć mniej więcej na warszawskiej 92, bo tą trasą będzie zmierzał w kierunku stolicy. Także jeżeli zobaczycie, warto zwolnić, warto wesprzeć go oczywiście charytatywnie i dobrym słowem, zapytać się, czy kanapki już zjadł, czy wodę ma, bo przecież taki cel wymaga naprawdę nieludzkiego wysiłku. Pozdrawiamy gorąco i dziękujemy za odwiedziny. A tak przypomnę jeszcze dzisiaj 17 lipca, właśnie w piątek, Aneta, Bogdan, Jadwiga i Marcelina świętują imieniny, więc jeżeli macie ich koło siebie, to warto wyściskać, wyprzytulać, złożyć życzenia i wprosić się popołudniem na jakąś herbatę, ciacho albo wiecie sami.
1: Dzień

Kwadrans minął od godziny 8, powolutko wypatrujemy wiadomości sportowych, tam m.in. zaproszenia na nowe imprezy Mosiru, znaczy nowe, takie, które będą w te wakacje, ale tak korzystając z okazji, że tutaj z uśmiechem do studia Łukasz Matusiak wszedł, no to muszę mu z dedykacją zagrać jeden z jego ulubionych zespołów, no bo lato bez braci Golec, jak tak można?

0: Dokładnie 21 minut minęło od godziny 8 i za moment sprawdzimy, co dokładnie wiemy już na temat festiwalu Disco Obzura. Kiedy będziemy się mogli bawić w rytmie Disco Polo, kto pojawi się na scenie, jakie karty zostały odsłonięte i kto poprowadzi imprezę. Odpowiedzi na te pytania w Radiu Sochaczew za moment.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Aresto. Już dziś. Wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Dzień dobry, lato.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Bananarama Venus w Radiu Słuchacze w 26 minut do godziny 9. Znacie ten numer? Mam nadzieję, że tak. Jeżeli tak jak mój kolega redakcyjny Kuba, chodzicie i nucicie wyłącznie małolatki, to znaczy, że doskonale wiecie, kto będzie gwiazdą, kolejną gwiazdą festiwalu Disco Bzura. 127 milionów wyświetleń kawałka małolatki. Do tego królowa, czy musisz się starać? Miły pan także zamelduje się wraz z grupą Playboys, z Dave'em i Spontanem na Disco Bzurze 25 lipca. Drugi festiwal Disco Bzura właśnie w Sochaczewie w Amfiteatrze. No i to Tomek Marciniak przy okazji swojej rozmowy z miłym panem zapytał właśnie, co tam się będzie działo.
1: Wszystko zaśpiewam. Impreza, na której mamy grać jako zespół godzinę, więc dążymy zagrać wszystkie te, że tak powiem, piosenki najważniejsze. Po prostu miły pan, miły człowieczek.
0: No i w związku z tym pozostaje jedna karta do odsłonięcia. Kiedy dowiemy się, kto będzie kolejną z gwiazd, ostatnią gwiazdą, tego nie zdradzę. Ja wiem, wy jeszcze nie. No i niech tak zostanie przynajmniej do końca tego tygodnia. A co będzie dalej, zobaczymy.
2: Dzień dobry, lato.
0: 94,9 FM. Ale powiem wam, będzie disco ogień totalny. Do tego za moment informacje z dróg, czyli trafik w Radiu Sochaczew.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: A na ulicy Warszawskiej samochodów jest najwięcej. Tutaj ciasno praktycznie od Płockiej i Gawłowskiej po sam przejazd wąskotorówki. Na ulicy na Alei 600-lecia też samochodów jest dość dużo, do tego 15 sierpnia Okrzei, Piłsudskiego czy Olimpijska. Obwodnica za to przejezdna, drogi wylotowe z Sochaczewa też. Spora aut na 92 i 580, czyli między Sochaczewem i Warszawą, a dwójka w miarę przejezdna, więc jeżeli dzisiaj planujecie też jakieś wypady wakacyjne, to raczej trasa nie powinna zaskakiwać, ale nastawcie się, że jest gorąco, także dzisiaj się trzeba oszczędzać i uważać na siebie w ciągu dnia, także jeżeli ruszacie w dalsze podróże.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew. Autopromocja.
5: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
6: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
7: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
9: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy Alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
11: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205. Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
12: Dzień dobry, lato!
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: 10 minut do 9 i na senioradę was po godzinie 9 zaproszę i porozmawiamy sobie o tym, co słuchać na Mazowszu i porozmawiamy sobie o wydarzeniach i posłuchamy rozmowy z gościem dnia. Mnóstwo atrakcji jak na piątek w Radiu Sochaczew, więc jeżeli szef powie wam, a czemu wy nie pracujecie, towarzyszu, to powiecie, bo słuchacie radia, bo tyle wartościowych informacji, że można super weekend zaplanować i o to chodzi.
1: Radio Sochaczew.

0: Zbliżamy się do wiadomości. 4 minuty dzielą nas od godziny 9. Wiadomości lokalne, potem nieco sportu. No i informacja z ulicy Gawłowskiej. Tam doszło do potrącenia pieszej. Jak informuje sochaczewska policja, mogą być utrudnienia. Uważajcie na siebie. No i za moment najważniejsze informacje z regionu i te sportowe też z regionu.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: 4 strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Żeberka wieprzowe paski 19,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 lipca lub do wyczerpania zapasów.
6: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
2: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Beklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew, jest 9.
12: Rusza letnia senioriada w Sochaczewie. Pierwszy koncert już w niedzielę, to na początek serwisu. Dzień wcześniej chętnie będą mogli zmierzyć się z tangiem argentyńskim, to w ramach cyklu Tańce Świata. Pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą, warto jednak pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Już w niedzielę rozpoczyna się cykl letniej senioriady w naszym mieście. W jego ramach zaplanowano 2 koncerty i 2 potańcówki. Na pierwsze spotkanie zaprasza Jakub Okraska, kierownik Wydziału Komunikacji Zewnętrznej Urzędu Miasta.
13: Już w niedzielę rozpoczynamy w Chodakowie od koncertu, który odbędzie się w parku o godzinie 18. Wystąpi pan Andrzej Batora w wykonaniu swojego programu pod tytułem Melodie Świata. A to, co bardzo ważne, każdy koncert poprzedzi występ zespołu Wesołe Granie. Od godziny 17 jest to nasz lokalny sochaczewski zespół.
12: Koncertowi będzie towarzyszyć Okno Sztuki Marcina Hugo Badera. Artyści pojawią się w parku w Chodakowie w godzinach od 16 do 19. Trwa cykl spotkań pod hasłem Tańce Świata, organizowanych przez Szkołę Tańca Pasjonat we współpracy z Urzędem Miasta Sochaczew. W ramach projektu chętnie mogą skorzystać z darmowych lekcji w plenerze. Na zajęcia nie trzeba się zapisywać. Mile widziane są osoby w każdym wieku, mówi właściciel szkoły Rafał Karbowiak.
14: można powiedzieć, że przedział wiekowy był bardzo duży, od najmłodszych, myślę, że to około tam 8 lat, jak również osoby starsze w wieku już takim normalnie dojrzałym, które uczestniczyły również z wielkim zainteresowaniem i wielkim zaangażowaniem. Chcemy właśnie przełamać ten stereotyp i taką naszą bojaźń. Jesteśmy troszeczkę tacy zamknięci w sobie, boimy się wyrazić swoich emocji publicznie, do czego gorąco zachęcam. Taniec jest naprawdę takim naturalnym sposobem. Nikt nikogo nie ocenia, każdy się chce dobrze po prostu bawić i zachęcam do tego, żeby po prostu nie bać się wyjść na scenę razem z wszystkimi i spróbować swoich sił.
12: Najbliższe spotkanie z Tańcami Świata już w sobotę w amfiteatrze o 19.45. Tym razem zebranych czeka nauka tanga argentyńskiego.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: Słoneczna aura zachęca do spędzania czasu nad wodą, należy jednak wybierać na kąpiel miejsca do tego wyznaczone. Bezwzględnie nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. O czym jeszcze warto pamiętać, wskazuje Ewelina Stefaniak z WOPR Sochaczew.
15: Przy tych temperaturach zawsze zakrywamy głowę, oczy, mamy przy sobie wodę najlepiej lekko schłodzoną do picia. No i staramy się nie korzystać z atrakcji w pełnym słońcu dłużej niż przez 45 minut do godzinki. No i małe dzieci i osoby starsze, wiadomo, że są najbardziej narażone na te upały. I tutaj trzeba też poświęcić bardzo, bardzo szczególną uwagę na to, żeby planować z rozsądkiem ten czas spędzany nad wodą.
12: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych. Zapraszam.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
17: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Bartek Staniaszek, czas na sport. W niedzielę, 12 lipca, poznaliśmy najlepszą deblową parę powiatu sochaczewskiego. W finale letniego turnieju deblowego w Kozłowie Robert Górski i Sławomir Szenszoł pokonali 6-4, 6-3 Rafała Skrobosza i Piotra Wróblewskiego. Zawody zorganizowało Sochaczewskie Towarzystwo Tenisowe. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie nauką pływania, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zdecydował się na stworzenie dodatkowych grup. Wiemy także, kiedy odbędzie się przerwa technologiczna związana z pracami serwisowymi i wymianą wody. Tradycyjnie odbywała się ona w czerwcu. Wcześniej pływalnia miejska Orka będzie także areną wodnego wyzwania biegowego.
18: Przerwa technologiczna w tym roku jest w innym terminie, zawsze była w czerwcu. Tym razem zamykamy pływalnię od 24 sierpnia. Do końca września będą tutaj trwały prace modernizacyjne, nie tylko związane z wymianą wody, ale również przed nami ogromne przedsięwzięcie związane z wymianą dwóch filtrów basenowych oraz z montażem nowych nagrzewnic. Także prosimy o cierpliwość, a od października wracamy tutaj z naszymi stałymi zajęciami na pływalni.
0: Tłumaczy dyrektor Izabela Wojdyno, burmistrz miasta Sochaczew i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewi zapraszają na trzecią edycję zawodów rowerkowych dla dzieci Rowerku Jedź. Impreza odbędzie się w sobotę 8 sierpnia w strefie aktywności nad Bzurą. Do rywalizacji zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 9 lat i nie tylko. W tym roku pojawi się nowość, czyli rodzinny wyścig pokoleń. Link do zapisów na tusochaczew.pl i stronach MOSIR. Piłkarski sezon coraz bliżej. W warszawskiej lidze okręgowej derby na początek. KS Teresin, który awansował z klasy A, zagra ze Spadkowiczem z 5 ligi, czyli Promykiem Nowa Sucha. Ten mecz w weekend 8-9 sierpnia. W środowy poranek klub piłkarski Orkan Sochaczew poinformował, że nowym trenerem Akademii zostaje Michał Orliński. Zawodnicy i kibice Gotarda mogą spać spokojnie. Nowa funkcja nie będzie kolidowała z pracą w roli trenera pierwszej drużyny z Rybna. Jak podkreśla trener Orliński, cieszy się on na myśl o nowym wyzwaniu w klubie, z którym nie był wcześniej związany. Co ważne, celem drużyny Gotarda dalej pozostaje walka o każdy ligowy punkt i jak najlepszy wynik w rozgrywkach płockiej klasy B. Więcej na tusochaczew.pl w zakładce sport.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
17: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
1: Dzień dobry, lato!
19: 94,9 FM.
0: No to szybciutko w Radiu Sochaczew. 6 po 9 gramy Albano, Romina Power, potem Enne i Lili. W międzyczasie jeszcze sprawdzimy, co słychać na Mazowszu, a później w studiu Radia Sochaczew goście i bardzo ciekawa rozmowa, ale na razie nie zdradzę więcej. Bądźcie z nami.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Radni zdecydowali. Kolejny program wsparcia przyjęty. Sprawdzimy, jakie są szanse na powstanie Europejskiej Agencji Kosmicznej na terenie Mazowsza. A na koniec zaprosimy na wakacyjną zabawę, czyli na Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Rusza samorządowy program wsparcia lokalnej energetyki Mazowsze dla społeczności energetycznych 2026. Do gmin trafią środki na utworzenie lokalnych, zrównoważonych systemów energetycznych. Korzyści dla mieszkańców to m.in. niższe ceny energii i większa niezależność energetyczna w niepewnych czasach. O szczegółach programu mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Aby sprawdzić najpierw, a później wdrożyć w życie możliwość pozyskiwania energii w sposób ze źródeł rozproszonych, głównie odnawialnych źródeł. No a drugi program wsparcia dla gospodarki w obiegu zamkniętym to jest wyzwanie tego, aby jak najmniej marnować surowców.
1: Program cieszy się dużym zainteresowaniem, dodaje radny województwa mazowieckiego Igor Sulich.
3: Mazowsze dla społeczności energetycznych to budowa strategii czy też niezależności energetycznej poszczególnych gmin i przeznaczałem pieniądze większe niż rok temu. To jest nowy projekt, trwa dopiero drugi rok, natomiast jest duże zainteresowanie samorządów.
1: Budżet programu to blisko 6,5 miliona złotych, które trafią do ponad 50 lokalnych samorządów w województwie mazowieckim.
0: Co w naszym regionie?
1: Mazowsze może podbić kosmos. Rozpoczęły się starania, aby Europejska Agencja Kosmiczna została zbudowana na terenie metropolii warszawskiej. Wspólną deklarację poparcia podpisali przedstawiciele miasta Warszawa, samorządu województwa mazowieckiego, instytucji naukowych oraz sektora kosmicznego. Nowa jednostka miałaby skupić europejskie kompetencje w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego i zarządzania kryzysowego, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: W związku z tym centrum ESA działałaby wśród firm, instytutów, uczelni, z którymi będzie współpracować, ale przede wszystkim od których może czerpać wiedzę i tworzyć bardzo ważne środowisko, hub technologiczny dla tej części Europy.
1: Taka placówka przyniesie wiele korzyści dla całego regionu, dodaje marszałek Adam Struzik.
2: Wobec tych czasów, w których żyjemy, no to jest też nadzieja na dalszy rozwój i sektora, no ale też rozwój otoczenia. No i to też jest dobre miejsce dla pracowników, którzy będą pochodzili z całej Europy.
1: Centrum Technologiczne ESA będzie obsługiwało 22 państwa członkowskie Europejskiej Agencji Kosmicznej i zatrudniało ekspertów z całej Europy, a Warszawa posiada doświadczenie w przyjmowaniu międzynarodowych instytucji i zespołów eksperckich.
0: Warto wiedzieć.
1: Narastający problem suszy na Mazowszu wymaga zdecydowanych i systemowych działań. Samorząd województwa mazowieckiego od lat konsekwentnie wspiera gminy w przeciwdziałaniu skutkom niedoboru wody. Lokalne wspólnoty inwestują w retencję, infrastrukturę wodną oraz rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
5: Generalnie my staramy się jako Samorząd Województwa Mazowieckiego wspierać właśnie działania, które mają racjonalizować gospodarkę wodną. Chodzi o to, żeby te zbiorniki powstawały na Mazowszu i żebyśmy mogli racjonalnie gospodarować tą wodą.
1: Przykładem takich działań jest gmina Rzekuń. Tu w 2025 roku oddano do użytku nową stację uzdatniania wody, zaznacza wójt gminy Bartosz Podolak.
6: Wybudowaliśmy nową stację uzdatniania wody w 2025 roku, która została oddana do użytku, ale już widzimy, że ta stacja uzdatniania wody to jest jednak za mało, w związku z tym podejmujemy kolejne działania i też między innymi dzięki wsparciu Mazowsza będziemy realizowali kolejną stację uzdatniania wody, która będzie na terenie naszej gminy, to będzie czwarty SUV.
1: Największe środki na duże inwestycje wodne i retencyjne gminy mogą uzyskać z funduszy unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza.
0: Z myślą o uczniach.
1: Zakończyła się piąta edycja konkursu Ekocyrkularni, którego celem jest promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Chcemy pokazać dzieciom, że segregacja śmieci jest korzystna nie tylko dla środowiska, ale też finansowo, mówi Marcin Podgórski.
7: Ten konkurs jest wyjątkowy, dlatego że ten konkurs łączy ze sobą kwestie z jednej strony wiedzy o środowisku, ale także przede wszystkim o gospodarce. O naszej gospodarce, o środkach finansowych, o tym jak żyć, jak konsumować, żeby oszczędnie gospodarować zasobami środowiska, ale także oszczędzać pieniądze.
1: Ważne, aby od najmłodszych lat pokazywać dobre przykłady, podkreśla dyrektorka przedszkola nr 420 w Warszawie, Jolanta Kuźmińska.
8: W naszym przedszkolu realizacja projektu ekocyrkularni była czterolatka. Tak naprawdę my dorośli dajemy przykład. Dzieci z tego korzystają, uczą się przy okazji naszych działań, naszych wymyślonych wydarzeń, w których dzieci brały udział.
1: W konkursie wzięło udział 78 placówek z całego Mazowsza. Mogły one zgłaszać jednorazowe wydarzenie, lekcje, warsztat, konkurs, imprezę szkolną czy dzień otwarty na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Ostatecznie wyłoniono 9 laureatów. Szczegóły dostępne na mazowia.pl.
0: Gdzie na weekend?
1: To jest okazja do poznania niezwykłego Mazowsza. Przed nami kolejny Mazopiknik. Tym razem moc atrakcji znajdziemy w sobotę w Nieporęcie. O wydarzeniu mówi nam zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
9: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. 18 lipca zapraszamy na Mazopiknik do Nieporętu. Gwiazdą wieczoru będzie Bednarek.
1: Mazopiknik odbędzie się w sobotę, 18 lipca, w porcie Nieporęt przy ulicy Wojska Polskiego 3.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
10: Dzień dobry, lato!

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
5: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
7: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
14: A dzisiaj w naszym studiu jest pan Robert Gajda, prezes OSP Nowa Sucha. Dzień dobry.
15: Witam serdecznie, dzień dobry.
14: Są z nami również pani Aleksandra Socik i pan Mariusz Mikulski, druhowie OSP Nowa Sucha, przy czym dodatkowo pani Ola jest jedną z opiekunek dziecięcej drużyny pożarniczej przy OSP Nowa Sucha. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witamy.
16: Dzień dobry.
14: Spotykamy się dzisiaj głównie w związku z Dniem Młodego Strażaka. To jest już takie wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez na terenie gminy Nowa Sucha. Piąta edycja, jubileuszowa. Panie Robercie, co możemy powiedzieć o tym wydarzeniu?
15: Co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć wiele dobrych i ciekawych rzeczy. Tak jak powiedziała pani redaktor, piąta jubileuszowa edycja. naszego tutaj wydarzenia, naszego wspólnego wydarzenia razem z partnerami, to przede wszystkim wydarzenie, które łączy pokolenia, łączy działalność dziecięcych drużyn pożarniczych, łączy, buduje te więzi społeczne. Także kto był na poprzednich edycjach, to wie, że na miejscu czeka na nas wszystkich wiele ciekawych rzeczy. Czeka ta rywalizacja sportowa, gdzie młodzi adepci pożarnictwa podczas toru sprawnościowego mogą wykazać się swoim sprytem, mogą wykazać się swoją właśnie sprawnością fizyczną. Dzięki temu budujemy też rywalizację, współzawodnictwo w zasadzie fair play. Także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na to wydarzenie. Na miejscu oprócz tych kwestii sportowo-pożarniczych będą też animacje, będzie strefa gastronomiczna, będzie prelekcja naszych partnerów, bo to wydarzenie łączy również bezpieczeństwo, profilaktykę bezpieczeństwa. Pewnie uprzedziłem pytanie pani redaktor w kontekście tego
14: rozszerzymy
15: wydarzenia.
14: Rozszerzymy później.
15: Także no, dużo będzie się działo na tej imprezie. Frekwencja co roku dopisuje, także bardzo nas to cieszy.
14: Kiedy odbędzie się Dzień Młodego Strażaka?
15: Niedziela, 2 sierpnia, godzina 14, teren OSP Nowa Sucha.
14: Powiedział pan, że młodzi adepci pożarnictwa będą mieli okazję zmierzyć się tutaj na torze przeszkód, ale czy to jest wydarzenie skierowane głównie do waszych dzieciaków z młodzieżowej dziecięcej drużyny pożarniczej, czy do wszystkich?
15: Do wszystkich, tak żebyśmy tutaj nie prowadzali w błąd. Na nasze wydarzenie, na nasze zawody, na Dzień Młodego Strażaka mogą przyjść wszystkie dzieciaki, młodzież, z gminy, z powiatu, z gmin ościennych, a mieliśmy już gości w poprzednich edycjach. Także wstęp jest otwarty dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak wyglądają takie zawody sportowo-pożarnicze dla najmłodszych dzieciaków i młodzieży.
14: Pani Olu, a co możemy powiedzieć o samej dziecięco-młodzieżowej drużynie pożarniczej przy OSP Nowa Sucha? Ile liczy osób, ilu opiekunów się nią zajmuje, jak to wygląda?
16: Mamy trzy grupy. Każda z grup się nazywa, ma swoją nazwę. Są najmłodsze iskiereczki, pożaraczki oraz byczki. Ja jestem opiekunem tej najmłodszej, czyli iskiereczki. U nas jest około 18 dzieciaków. Cała liczba wszystkich grupach dzieci to jest około 55 osób. Do grup należy, do każdej z grup jest przydzielonych około 3-4 opiekunów. W mojej najmłodszej grupie przedział wiekowy jest 4-6 lat. Najmłodszego mamy 3,5 roku, chyba najmłodsze dziecko ma. Co jeśli chodzi o zajęcia, no to przez różne właśnie zabawy uczymy dzieci wiedzy o pożarnictwie, ale również też pierwszej pomocy, żeby wiedzieli, jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu aż do przyjazdu.

0: strukturach OSP Nowa Sucha?
1: W strukturach OSP Nowa Sucha jestem od 4 lat, a czynnym strażakiem od roku.
0: Czyli wyjeżdża pani na wyjazdy
1: również. Tak, dokładnie.
0: Trochę dłuższy staż ma pan Mariusz Mikulski. Troszeczkę nawet bardzo długi staż. Ile pan już lat działa w OSP?
2: No w tym roku minęło 35 lat od wstąpienia w szeregi naszej jednostki.
0: I ciągle się panu chce.
2: No, jest to taka, bym powiedział, pasja, która nie przemija. I gdy syrena zawyje, no to my jesteśmy w pogotowiu i jesteśmy zawsze czynni, żeby pomagać drugiemu człowiekowi, czy w wypadkach, czy w nieszczęściach, które się oczywiście przydarzają.
0: No właśnie, bo ta wasza gotowość bojowa, jeżeli chodzi o jednostkę, jest bardzo duża.
2: No tak. W tej chwili, tak jak ja patrzę, jest bardzo to dobrze zorganizowane. Mamy właśnie bardzo duży przedział wiekowy od tych najstarszych stażem do młodzieży, do dzieci. I to jest bardzo dobre, że mamy następców, że widać, że ta jednostka żyje, że rozwija się poprzez właśnie też między innymi te dziecięce i młodzieżowe drużyny pożarnicze. Przygotowują się do dalszej, myślę, że służby. Jeżeli z tych dzieciaków 55 zostanie w tych szeregach 5, 8, 10 osób, to już jest bardzo dobry wynik.
3: Także przygotowanie nie tylko do tej służby OSP, ale może mamy kciuki też do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Także bardzo na to liczymy, że ten nasz wkład tutaj teraz społeczny przyczyni się, że kiedyś te młode dzieciaki, młodzież, druhny i druhowie będą dbali o nasze zdrowie, życie i mienie.
0: A co poza tym dzieje się w OSP Nowa Sucha?
3: Poza tym dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy, bo cały czas się modernizujemy, piszemy różne wnioski, szukamy programów wsparcia. No potrzeb jest wiele, wiadomo, gmina nas tutaj wspiera w ramach zadań własnych, jak może, ale te pieniążki są często niewystarczające, także wychodzimy też do partnerów na zewnątrz, do mieszkańców, czy na zebrania sołeckie, żeby móc dokupić więcej sprzętu, umundurowania. Także cały czas próbujemy pisać te wnioski wsparcia i szukać dodatkowych środków zewnętrznych.
0: Takie bieżące potrzeby, jakby mógł pan wymienić?
3: Bieżące potrzeby chcemy jeszcze rozbudować. Mamy taki plan, żeby rozbudować troszkę naszą strażnicę, żeby zrobić to miejsce jeszcze dla KGW w Nowej Suche, bo jest to nasz partner, jak wiele innych naszych wspaniałych partnerów. I tylko w partnerstwie, we współpracy można robić wiele ciekawych inicjatyw. Dodatkowo jeszcze garaż, zadaszenie wiatr. Nawet dzisiaj przyjeżdża pan, który tam będzie nam dzisiaj projektował, wyceniał właśnie boki wiaty. Dodatkowo jeszcze dach, wymiana dachu na budynku strażnicy, także jest tych potrzeb bardzo dużo.
0: Panie Mariuszu, ja słyszałam, że potańcówki cieszą się u was dużym powodzeniem.
2: No tak, myślę, że to gdzieś już 3 lata mija od pierwszej, które zorganizowaliśmy. Było to po pandemii, inicjatywa tutaj to generalnie prezesa i naszych druhen i druhów. Cieszą się. Wróciło to po prostu na stare tory, bo w Nowej Suchej zawsze były zabawy taneczne tak zwane. No i to cieszy się dużą popularnością. My w naszej jednostce organizujemy 3-4 takie potańcówki w trakcie roku. Naszym bardzo dobrym partnerem jest pizzernia Koziołek, która nam organizuje strefę.
0: Czyli macie dużo partnerów po prostu.
2: Tak, partnerów, tak. Strefy gastronomiczne. No i zawsze dobra muzyka w różnych klimatach, także zapraszamy na najbliższą sobotę,
3: ochronę, także
2: na godzinę 20:00, druga w tym roku potańcówka w naszej jednostce.
3: Dokładnie tak.
0: Pani Olu, może jeszcze kilka słów na temat samego wydarzenia Dnia Młodego Strażaka. Jak tam idą przygotowania? Czy będzie pani za coś odpowiedzialna?
1: Na pewno się jeszcze podzielimy, więc nie ma konkretnych przydziałów. Bliżej wydarzenia będziemy ustalać, co dokładnie, co będziemy odpowiadać.
0: A jak wygląda współpraca w waszej jednostce? Co pani mogłaby na ten temat powiedzieć? Dobrze się wam razem pracuje?
1: Tak, jesteśmy dosyć zorganizowaną jednostką. Współpraca wszystkich druhów jest na bardzo przyjaznym poziomie. Każdy się zna, każdy pomaga. Jak ma każdy wolną chwilę, to oczywiście pomoże.
0: Panie Robercie, to na zakończenie jeszcze proszę o zachęcenie naszych słuchaczy.

0: słuchaczy do wzięcia udziału w Dniu Młodego Strażaka.
1: Tak. Już zachęcam, tylko wspomnę jeszcze o jednym ważnym aspekcie. W zeszłym roku, mówiąc skromnie, wpadłem na taki pomysł, żeby to Dzień Młodego Strażaka powiązać jeszcze z partnerami kolejowymi. W 24 roku, 26 listopada, był taki potężny wypadek na przejeździe kolejowym Nowej Suchej, gdzie pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką. Ciężarówka wjechała przez, opuścił się szlaban, doszło do olbrzymiej tragedii. Na szczęście nikt nie zginął i połączyliśmy siły. Prosiłem o wsparcie Służby Ochrony Kolei, Urzędu Transportu Kolejowego. Oni przyjeżdżają do nas z prelekcją, z kampanią Kolejowe ABC. Policja, Wojsko Polskie, Straż Pożarna, Państwowa Ochotnicza. Wspólna akcja skoordynowana w celu profilaktyki bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. I wspomnę jeszcze, pani redaktor, w zakończenie, że tą imprezę wspiera wielu wspaniałych ludzi, wielu partnerów prywatnych, instytucji samorządowych, a patronat medialny nad imprezą objął marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik i wójt gminy Nowa Sucha pan Maciej Mońka.
0: Patronat honorowy nad
1: patronat
0: imprezą,
1: honorowy,
0: tak?
1: Dokładnie tak.
0: A raz jeszcze, kiedy odbędzie się i gdzie to wydarzenie?
1: Serdecznie zapraszam w imieniu własnym oraz druhen i druhów ZSP Nowa Sucha na Dzień Młodego Strażaka, który odbędzie się w niedzielę 2 sierpnia o godzinie 14 na terenie remizy OSP w Nowej Suchej.
0: Pogoda zamówiona.
1: Mam nadzieję, że tak, a nawet jak dokładnie nie będzie sprzyjała, to i tak impreza się odbędzie.
0: I tutaj stawiamy już kropkę. Zapraszamy serdecznie na to wydarzenie. Ja już dziękuję za rozmowę i przypomnę, że w naszym studiu byli Robert Gajda, prezes OSP Nowa Sucha, Mariusz Mikulski i Aleksandra Socik, druhowie OSP Nowa Sucha. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy
1: i do zobaczenia.
3: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Węglobud Sochaczew, ulica Targowa 24, oferuje sprzedaż węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 15. W soboty od 7 do 13. Telefon 601 440 356. 601 249 116.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No, też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon.
16: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
20: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
21: Helio S.A. dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
0: Dzień dobry, lato!
21: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
22: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
23: Reklama.

0: 5 minut do godziny 10, o 10 wiadomości z kraju i ze świata, a po 10 letnia seniorada w Sochaczewie, czyli bardzo ciekawe wydarzenie kulturalno-artystyczne, na które Was zaproszę. Nigdzie nie odchodźcie, bądźcie z Radiem Sochaczew. Także nieco sportu z tych największych aren, właśnie na 94.9. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Żeberka wieprzowe paski 19,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 lipca lub do wyczerpania zapasów.
7: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
8: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
9: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
10: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Beklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
11: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
12: Dzień dobry, lato!
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: No i punktualnie o godzinie 10 w Radiu Sochaczew w wiadomości.
16: Pakiet ustaw i rozporządzeń w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia gotowy do przyjęcia przez rząd. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła wczoraj jego założenia związkom zawodowym i pracodawcom. Wspomniane zmiany wprowadzają maksymalną stawkę godzinową za pracę lekarzy w wysokości 240 zł brutto. Projekt zakłada też jawność konkursów w szpitalach.
17: Ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny.
16: Minister zapowiada też, że w pakiecie znajdzie się propozycja zgłoszona przez Rzecznika Praw Pacjenta dotycząca możliwości zgłaszania i karania procederu omijania kolejek. W ramach rozporządzenia ma wejść w życie obowiązek rejestrowania czasu pracy medyków i zbierania tych danych przez NFZ.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: W całej zachodniej połowie kraju dziś możliwe burze z gradem i ulewnym deszczem. Są ostrzeżenia drugiego stopnia. Burze przyniosą ochłodzenie. Na początek na zachodzie kraju, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
18: Na zachodzie Polski na termometrach w najcieplejszym momencie dnia do 23-24 stopni Celsjusza, ale też miejscami wiał będzie umiarkowany i dość silny, a chwilami też porwisty wiatr.
16: W przyszłym tygodniu upałów już nie będzie. Seria wypadków w Tatrach po poprawie pogody. Toprowcy mieli wczoraj 15 interwencji. Do najpoważniejszych wypadków doszło przed południem, kiedy szlaki były jeszcze mokre po wcześniejszych opadach deszczu. W rejonie Koziej Przełęczy turysta spadł z okolic tzw. drabinki na zamarłej turni do żlebu w Dolince Pustej. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Z kolei na szlaku prowadzącym na Zawrat, na odcinku ubezpieczonym łańcuchami, turysta podchodzący do góry stracił równowagę i odpadł od ściany. Spadając uderzył w turystkę znajdującą się niżej. Oboje runęli w przepaść. Kobietę w stanie ciężkim ratownicy namierzyli w żlebie. Mężczyzna zatrzymał się kilkadziesiąt metrów wyżej, na wąskiej półce skalnej, gdzie zajęli się nim przypadkowi turyści.
19: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
20: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
21: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
22: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Lech Poznań super pucharem Polski. Przed własną publicznością mistrzowie kraju pokonali Górnika Zabrze 3-1. To jednak triumfator Pucharu Polski prowadził 1-0 po golu Maksyma Chłania, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Antoni Kozubal, a w drugiej połowie do siatki trafili Mikel Isak i Pablo Rodriguez. Byliśmy lepsi i wygraliśmy zasłużenie, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Przed meczem powiedziałem zawodnikom, że od kiedy tu przyszedłem, każdy sezon kończymy z trofeum. Zaproponowałem, że może teraz stworzymy taką nową tradycję, że każdy następny będziemy zaczynać od zdobycia trofeum. No i to się udało, cieszę się. Natomiast był to pierwszy oficjalny mecz w tym sezonie, no i zawsze można zauważyć, że są rzeczy, które powinniśmy poprawić. Tym bardziej, że już we wtorek czeka nas arcyważny pojedynek w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale jestem zadowolony z tego, co widziałem. Lech po Super Puchar Polski sięgnął po raz siódmy. Robert Lewandowski nie zadebiutuje dziś w Chicago Fire. To dlatego, że zaplanowany mecz piłkarskiej ligi MLS z Vancouver Whitecaps został przełożony na 6 października z powodu zanieczyszczenia powietrza, które dotarło nad Chicago z nad Kanady. Lewandowski będzie miał szansę zadebiutować za tydzień w Miami przeciwko Interowi. Rozstawione z numerem 3 Katarzyna Peter i Judith Chong z Hongkongu awansowały do półfinału debla w tenisowym turnieju w Atenach. W ćwierćfinale pokonały Brytyjkę Madeleine Brooks i Holenderkę Isabel Haverlack 6-2-7-6. W kolejnej rundzie ich rywalkami będą najwyżej rozstawione Hao Ching-chan z Tajwanu i Miyu Kato z Japonii. Z kolei Katarzyna Kawa odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA na kortach ziemnych w rumuńskich Jasach. Przegrała z rozstawioną z numerem 5 Węgierką Paną Dwardy 6-7-5-7-2-6. Belg Team Merlier z drużyny Soudal Quickstep wygrał w Chalon-sur-Saône po finiszu z peletonu 12 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Na dość płaskim etapie wyprzedził na finiszu Holendra Olava Koya oraz swojego rodaka Jaspera Philipsena, którzy dzień wcześniej również finiszowali na drugiej i trzeciej pozycji. Dla Merliera to już trzeci wygrany etap w tegorocznej edycji Wielkiej Pętli. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar, który ma również na koncie wygrane 3 etapy.
19: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
20: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
21: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Dzień dobry, lato!
0: 94,9 FM. A już za moment na 94,9-letniej senioradzie. Do tego Alexandra Burke, będzie też Katy Perry, Donna Summer, mnóstwo dobrej muzyki i mocne kobiece głosy. Tak przy okazji przypominam piątek, piąteczek, piątunio. W lipcu upały, styczeń mroźny, cały. Upały są, ale chwilowe. Do tego przelotne deszcze, więc miejmy nadzieję, że i ten styczeń zlituje się nad nami. I pamiętajcie, cieszmy się słońcem, nie narzekajmy na gorąco, bo każdy dzień narzekania na upały to jeden dłuższy dzień zimy, a zimy to my nie chcemy.

0: 20 minut równiutko minęło od godziny 10, moi drodzy, a to dobry moment, żeby po pierwsze strzelić sobie kawusie przedpołudniową, po drugie wejść na tusochacze.pl do zakładki co, gdzie, kiedy na głównej stronie i tutaj macie różnego rodzaju opcje i atrakcje jak pilates w SCK, czy chociażby wakacyjne spotkania z motoryzacją w Feliksowie. To także jedna z tych imprez, na które regularnie Was zapraszamy. Do tego na przykład kino letnie w Chodakowie, tańce świata, okno sztuki, turniej czterech boisk, czy letnia seniorada w parku w Chodakowie i o tym wydarzeniu w studiu Radia Sochaczew opowiadał Jakub Okraska z Urzędu Miasta.
1: Już w niedzielę rozpoczynamy w Chodakowie od koncertu, który odbędzie się w parku. O godzinie 18 wystąpi pan Andrzej Batora w wykonaniu swojego programu pod tytułem Melodie Świata. A to, co bardzo ważne, każdy koncert poprzedzi występ zespołu Wesołe Granie. Od godziny 17 jest to nasz lokalny sochaczewski zespół.
0: No i pięknie. Mnóstwo ważnych informacji i zaproszeni na wydarzenie właśnie w zakładce co, gdzie, kiedy na tusochaczew.pl.
2: Radio Sochaczew. Reklama.
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507. Budomat Dachy. Budujemy razem.
4: Mamo, czy wygra Polska?
5: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
8: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Vox. Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
16: Dzień dobry, lato!
17: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Pasza Kebab, Wójtówka 2D. Słowo kebab w ogóle pochodzi z języka perskiego i oznacza po prostu pieczone mięso, a pierwsze kebaby jedzono już w średniowieczu. Legenda mówi, że żołnierze piekli mięso nad ogniskiem na swoich mieczach. Na piątek danie wegetariańskie, czyli falafel wegetariański. Poleca się suróweczka, pomidor, ogórek, cebula, do tego chleb pita lub bułka i sosy oczywiście do wyboru, a w zestawie z falafelem także napój. Smacznego. Pasza Kebab, Wójtówka 2D.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
4: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do Produkcji Budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja @boryszewrg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
7: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
8: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17:00 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
9: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Beklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: No moi drodzy, 8 minut do godziny 11 rozmawialiśmy o tym, co będzie działo się dla seniorów, czyli w sprawie letniej seniorady i słyszeliśmy Jakuba Okraskę z Urzędu Miasta, ale posłuchamy go raz jeszcze, dlatego że w Chodakowie piknik sąsiedzki i też mnóstwo okazji do wspólnej zabawy.
1: Piknik, odbędzie się on na terenie szkoły podstawowej nr 7 od godziny 16 do godziny 21.30. Na uczestników czeka strefa zabawy i kreatywności, czyli animacje, gry, zabawy, tańce oraz dmuchańce, aktywności takie jak malowanie twarzy. Odbędzie się również gra terenowa pod tytułem Poznaj Sochaczew, w której do wygrania będą nagrody. Strefa gastronomiczna, będziemy mogli skorzystać z darmowego poczęstunku i grilla. Odbędą się warsztaty edukacyjne z udzielania pierwszej pomocy. Tego samego dnia odbędzie się również kino plenerowe, które również jest realizowane w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego i będą Państwo mogli obejrzeć projekcję filmu pod tytułem Cudowny Chłopak.
0: No to zachęcamy i mam nadzieję, że w tych wszystkich propozycjach miejskich będziecie brać udział, bo naprawdę mnóstwo atrakcji w te wakacje i nie tylko.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Wilki, Urkę i Kierunek, godzina 11:00. Za 6 minut w Radiu Sochaczew wiadomości.

0: 99 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Żeberka wieprzowe paski 19,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 lipca lub do wyczerpania zapasów.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
5: Węglobud Sochaczew, ulica Targowa 24, oferuje sprzedaż węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 15. W soboty od 7 do 13. Telefon 601 440 356. 601 249 116.
6: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
12: No i mamy godzinę 11 w Radiu Sochaczew. To czas na wiadomości.
13: Kolejne dwa miejsca ukrycia w powiecie sochaczewskim w fazie projektowania. Szczególnym wyzwaniem rozbudowa szkoły w Elminowie. W tym serwisie zaglądamy do gminy Brochów, gdzie zlokalizowano źródło nieprzyjemnego zapachu. Będą też informacje z dróg. Dziś rano w Sochaczewie doszło do potrącenia kobiety. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W Starostwie Powiatowym w Sochaczewie odbyło się podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej na dwa zadania. Pierwsze dotyczy rozbudowy zespołu szkół specjalnych w Erminowie.
14: Nasza lokalizacja szkoły w Erminowie, właśnie w gminie Rybno, to taki specjalny obiekt, gdzie przebywają dzieci z niepełnosprawnościami. I tutaj szczególna uwaga, że obiekt, który będzie powstawał, musi zapewnić bezpieczeństwo w normalnym użytkowaniu dla dzieci i obsługi tej szkoły. I to miejsce też musi spełniać poszczególne takie warunki bezpieczeństwa w zakresie dostępności, bo tutaj niektóre dzieci posiadają niepełnosprawności w zakresie chodzenia, także musimy dostosować obiekt do poruszania się osób z niepełnosprawnościami, żeby mogły szybko dostać się do takiego obiektu i później ewentualnie wyjść z niego.
13: Mówił pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w starostwie Mirosław Gorzki. Drugi projekt dotyczy budowy boiska z miejscem ukrycia przy Sochaczewskiej 80. Wykonawcą obu projektów jest pracownia Deka z Żyrardowa. Koszt dokumentacji dla tych dwóch obiektów to ponad 680 tysięcy złotych.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: Udało się zlokalizować źródło nieprzyjemnego zapachu, który daje się wyczuć przy brochowskiej bazylice. Samorząd pracuje nad rozwiązaniem problemu, choć nie będzie to ani łatwe, ani tanie, mówi wójt gminy Brochów Piotr Szymański.
15: Od lutego zmienił się kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego i jakieś pierwsze sukcesy notuje. Zlokalizował odpowiednio przyczynę. Przyczyną jest po prostu źle położona kanalizacja grawitacyjna w miejscowości Brochu, bo po sprawdzeniu kamerą w środku, po badaniach, ekspertyzie, ta kanalizacja grawitacyjna nie spełnia normalnych warunków.
13: Rozwiązaniem jest zaprojektowanie i ułożenie nowej kanalizacji od bazyliki do urzędu gminy.
15: Aktualnie można powiedzieć, że ta kanalizacja jest pobudowana tak jak w filmie Barei. No nie ma spadków i to trzeba po prostu zmienić.
13: O godzinie 8.10 na przejściu dla pieszych na ulicy Gawłowskiej w Sochaczewie doszło do potrącenia kobiety przez samochód osobowy. Poszkodowana trafiła do szpitala. Przez chwilę były utrudnienia w ruchu. Obecnie nie ma już tych utrudnień.
16: Prezydent zdecydował w sprawie kilku ważnych ustaw. Karol Nawrocki podpisał ustawę o zakazie patostreamingu. Wprowadza ona karę 3 lat więzienia za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnianie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżanie innej osoby nawet za jej zgodą. Jeśli w takich materiałach pojawi się osoba niepełnoletnia, kara rośnie do 5 lat więzienia. Prezydent podpisał także ustawę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy w oparciu o numer PESEL i ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie tzw. spraw frankowych. Ale jest też weto. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku, która miała uregulować sytuację prawną związków nieformalnych i par jednopłciowych. Jeszcze przed decyzją prezydenta ministra Katarzyna Kotula z Lewicy zapowiadała, że koalicja ma plan B w razie weta. Chodzi o rozszerzenie uprawnień, które daje transkrypcja związku jednopłciowego zawartego w innych krajach Unii Europejskiej.
17: Będę rozmawiać z ministrem Domańskim o tym, żeby minister Domański zgodził się na wspólne rozliczanie przy transkrypcji, bo mamy dzisiaj wyrok TSUE. Będę walczyć o to, żeby maksymalnie dużo świadczeń było dostępnych dla par po transkrypcji. Po prostu, czyli prędzej czy później przyjdzie do nas równość małżeńska. Pan prezydent tego procesu nie zatrzyma.
16: W zawetowanej ustawie o statusie osoby najbliższej znalazło się prawo m.in. do wspólnego rozliczania podatkowego, informacji medycznej oraz zwolnienie od podatku od spadków i darowizn.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Film Odyseja Christophera Nolana wchodzi dziś do kin. To pierwszy film tego reżysera od świetnie przyjętego, nagrodzonego 7 Oscarami Oppenheimera. Jak sam twierdzi, jedno z jego najtrudniejszych zadań. W adaptacji eposu Homera występują m.in. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway i Charlize Theron.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Odyseja w kinach, ale czasami każdy z nas ma swoją odyseję, zwłaszcza jak weekend jest dobry i trzeba udać się w podróż. Albo przestawić właściwie z tego trybu wypoczynkowego na tryb pracy. Ale co poradzić? Czasami trzeba. Dzisiaj mamy piątek, więc z drugą stronę działamy. Wy odliczacie do wyjścia. A ja wam mówię, że dzisiaj pięknie słońce świeci. 28 stopni, temperatura odczuwalna nawet trochę wyższa. I maksymalnie popołudniem 32 kreski na plusie. Szansa na opady jest, ale niewielka. W nocy może popadać i zagrzmić. W sobotę 25 stopni, podobnie w niedzielę, ale niedziela z szansą na opady. W przyszłym tygodniu od 19 do 25 stopni. No i taka sinusoida pogodowa, więc nie ma co wybiegać aż tak w przyszłość.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Weekend na horyzoncie, 6 minut po godzinie 11. Piątkiem żyjemy tak, że my was wspieramy w radiu, żebyście wytrwali w swoich zakładach w pracy, w szkołach, no chyba, że macie urlop i wakacje, to wtedy lekkie zazdro. No, ale się wspólnie bawimy i to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Mamy piątek, 17 lipca, Aneta, Bogdan, Jadwiga świętują imieniny. Przesyłam najlepsze życzenia wszystkim świętującym, a jeżeli z kobietami, z dziewczynami, z narzeczonymi przyjdzie wam spędzać czas albo idziecie na pierwszą randkę, to może ta piosenka będzie odpowiedzią, albo właściwie najlepszym pytaniem, które kobieta może zadać mężczyźnie.
0: 94,9 FM. Dzień dobry, lato!

0: Radio Sokaczew. Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Słyszysz?
8: Tak,
7: do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205. Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
12: Dzień dobry, lato!
13: Sponsorem programu jest Pentatuen PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuen PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
16: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
17: A w naszym studiu dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie, Dariusz Miłkowski. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam panią, witam radiosłuchaczy.
17: I z tejże szkoły pedagog Katarzyna Najdzik.
19: Dzień dobry.
17: Witam serdecznie. Zaczniemy od rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, czyli również do Chopina. Na jakim jesteśmy etapie, panie dyrektorze?
18: Rekrutacja jest w trakcie. Od 3 do 7 lipca dzieci przynosiły i uzupełniały wniosek, wyniki testu ósmoklasisty, oczywiście również świadectwa. Jeżeli nie było następnie, dzieci będą oczekiwali na taki okres, gdzie komisja rekrutacyjna przejrzy wszystkie wnioski, zakwalifikuje i będziemy 17 lipca ogłaszać listy zakwalifikowanych do poszczególnych klas. Od 18 do 22 lipca uczniowie 8 klas mają termin, żeby potwierdzić wolę uczenia się w naszej szkole i 23 lipca będziemy podawać do publicznej wiadomości listy już za przyjętych do uczniów do danej klasy.
17: Te prognozy, pamiętam naszą ostatnią rozmowę, takie były dobre, że było spore zainteresowanie Chopinem uczniów.
18: Tak, mam nadzieję, że wszystko tak jak do tej pory przebiegnie pomyślnie, otworzymy 6 klas. Oczywiście mamy trochę też miejsc wolnych, ale będzie rekrutacja dodatkowa, także wszystkich ósmoklasistów chcę uspokoić, że niech się interesują na bieżąco, jeżeli będą wolne miejsca, zapraszam.
17: Dobrze, tyle o rekrutacji. Przejdźmy do wydarzenia, którym żyjecie już od dawna i będziecie jeszcze chwilę żyli, a mianowicie będziecie żyli do 10 października na pewno, albo pewnie jeszcze i dłużej, bo będą wspomnienia. Finał stulecia Chopina właśnie 10 października, ale za nami już trochę wydarzeń z tym związanych, między innymi gra miejska, jaką zorganizowaliście w czerwcu. Jak się udała? To pytanie do pani Katarzyny Najcik.
8: Gra udała się znakomicie. W naszej grze udział wzięło 10 drużyn z sochaczewskich szkół. Oczywiście też drużyna z naszego liceum, ale także ze szkoły podstawowej numer 1, 2, 3 i 4. Wzięli udział studenci z Politechniki Warszawskiej, studenci Instytutu Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego. Z tym właśnie wydziałem od lat już współpracujemy i muszę powiedzieć, że właśnie tego samego dnia też nasza szkoła uczestniczyła w dniu otwartym Wydziału Elektrycznego. Także wymiana była tego dnia znakomita. Byli to absolwenci naszego liceum, czyli jak widać ta współpraca daje wymierne efekty. Bardzo dziękujemy wszystkim drużynom za udział. Dziękujemy za wsparcie finansowe staroście sochaczewskiemu. Dziękujemy panu burmistrzowi miasta. Dziękujemy kinu Odeon, Zależaki za ufundowanie nagród. Dziękujemy również państwu, Radio Sochaczew, za obecność podczas tego wydarzenia.
17: Było chyba trochę dobrej zabawy.
8: Nasza ekipa tutaj i nauczycieli, i uczniów się sprawdziła, ale również ekipy z innych szkół. Bardzo dziękujemy za to, że wstawiliście na Facebooka Radio Sochaczew, ale także bardzo dziękujemy szkołom, które uczestniczyły, wspomnienia z tego wydarzenia. Myślę, że to była świetna integracja.
17: I dobra zapowiedź obchodów, które już przed nami. Wiem od was, że ostatnie spotkanie organizacyjne w sprawie stulecia za wami, chociaż pewnie jeszcze będą szczegóły dopieszczane, ale tak czy inaczej wszystko to, co najważniejsze, już wiadomo. Panie dyrektorze, jak będzie wyglądał 10 października?
18: Mieliśmy 30 czerwca ostatnie spotkanie przed wakacjami Komitetu Organizacyjnego. Głównie nasze działania skierowały się na takie, można powiedzieć, zakulisowe działania, gdzie jeszcze nie widać tego na zewnątrz, ale są konieczne, żeby te obchody przebiegły naprawdę w takiej dostojnej atmosferze. Mamy już zawieszoną tablicę pamiątkową odnośnie 7 zjazdu absolwentów. Dużo pracy kosztowała nas ta tablica, bo myślę, że jest to taka tablica, która po raz pierwszy będzie troszeczkę w innej formie zaprezentowana. Myślę, że będzie się wszystkim podobać, że na pewno te osoby, które do tej pory widziały

0: takie ostatnie szczegóły techniczne. Tutaj to już mi się ciężko tak fachowo wypowiadać. Chodzi o jakość papieru, chodzi o czcionkę, chodzi o zapisy, marginesy, ale tutaj nasze panie, przypomnę, pani Justyna Grajek, pani Magdalena Drejza i pani Ewa Głuszek świetnie sobie z tym wszystkim dają radę. Myślę, że to będzie dosyć spora publikacja. Ponad 400 stron się zapowiada, więc będzie co czytać, będzie co wspominać i jeżeli każdy z uczestników dostanie ten pakiet upominkowy, na pewno ta pozycja wzbudzi u nich wzruszenie. Na pewno będzie wiele materiałów archiwalnych, wiele wspomnień. To jest też taka pozycja, która kosztowała naprawdę panie olbrzymią pracę i za to też chcę tutaj, korzystając z okazji, podziękować. Jest dograny już catering. Catering będzie nam serwowała restauracja Jeziorany. Byliśmy na wizji lokalnej. W szkole już mamy rozmieszczenie całych tych bufetów. Oczywiście mamy dograny jadłospis, także zadbamy i o ducha, i o ciało, bo nie chcielibyśmy, żeby nasi absolwenci i goście mieli taki dyskomfort, że parę godzin w szkole się przebywa na uroczystościach, a nie ma nawet, jak to mówiąc, przekąsić co. Także tutaj mogę powiedzieć, że będą dania również obiadowe, przekąski, napoje, ciasta. Także jestem w 100% przekonany, że zadbamy o każdego uczestnika. Nikt głodny nie wyjdzie. Również jestem po rozmowach bliższych z księdzem proboszczem. Mamy już troszeczkę ustaloną formę. Oczywiście te ostatnie szlify dogramy sobie już bezpośrednio przed uroczystością. No i chyba najważniejsza rzecz to remonty. Staramy się szkołę troszeczkę upiększyć. Pracujemy całą ekipą, zarówno pracownicy administracji obsługi, jak i nauczyciele włączają się w to bardzo żywo. Będziemy szykować wystawy i myślę, że nie będziemy się wstydzić tego 10 października.
1: Z przerażeniem zobaczyłam, że czas nam się kończy. Wspomnijmy jeszcze o tym, bo macie rekordy i naprawdę gratuluję, bo nie wszystkie bale absolwentów cieszą się tak dużym powodzeniem, jak się okazało bal właśnie w Chopinie. To tak króciutko, statystycznie, ile osób weźmie udział w tym wydarzeniu?
2: Statystyki są imponujące. Jeśli chodzi o część oficjalną, spodziewamy się około 600 osób. 478 osób zostało zapisanych. Oczywiście plus goście i kadra pracownicza. A więc będzie to naprawdę bardzo, bardzo dużo osób. Mamy także bardzo dużo osób zapisanych na bal. 462 osoby plus goście i kadra to będzie prawie 500 osób. Ale nasze statystyki są ciekawe, bo też widzimy, z których roczników będzie najwięcej osób. Okazuje się, że lata 80. i 90. tutaj będą dominowały, choć sporo osób też będzie z lat 60., 70., 75 osób dzisiaj. Mamy także statystyki dotyczące płci. Okazuje się, że tutaj panowie będą mieli wzięcie, bo będzie ich mniej, 31% panów na balu, 69% kobiet. A więc będzie bardzo ciekawie.
0: Ja mam jeszcze taką prośbę, przepraszam, że się wtrąciłem, ale mam prośbę, żeby wszyscy czytali komunikaty bieżące na stronie internetowej. Również ukazał się komunikat. Nie chcemy nikomu odmawiać. Przekroczyliśmy już te limity, które sobie wcześniej założyliśmy i w tej chwili muszę z przykrością powiedzieć, że nie będziemy mogli zapewnić wszystkim miejsc siedzących, ale postaramy się tak, żebyśmy i siedząc, i stojąc wspólnie wszyscy chętni mogli wziąć udział w tym naszej uroczystości.
1: Poprosić o głos już nie mogę, bo czas nam się skończył, ale to wspomnę ja, że na Facebooku działa wasza strona Chopin ma 100 lat. Warto tam zaglądać. Mnóstwo wspaniałych zdjęć, niektóre ożywione, historyczne, a to, co wzbudza powszechne zainteresowanie, to komentarze absolwentów, którzy mają swoje wspomnienia z Chopinem. I tu już dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo.
1: I tu też chciałabym panią Katarzynę Najdzik przeprosić.

0: przeprosić, bo pozbawiłam ją członu nazwiska na początku, a zatem dziękuję. Naszymi gośćmi byli Katarzyna Najdzik-Stępień, pedagog z Chopina. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
0: I Dariusz Miłkowski, dyrektor Chopina.
2: Dziękuję ślicznie.
3: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: spadnie deszcz.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
2: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: To może być zdecydowanie pyszny piątek, a to za prostą sprawą. Bar Grzegory, Kuznocin 112B tutaj przychodzi z pomocą. No i dzisiaj czynny do 19 oferuje danie dnia. Zupę fasolową, rybę mirunę, ziemniaki, surówkę z kiszonej kapusty, a dodatkowo w ofercie są także ryby smażone. Dzisiaj morszczuk. No i pierogi ręcznie robione, domowe, z mięsem, pielmieni i ukraińskie, a szczegółowe menu znajdziecie na Facebooku i na pewno znajdziecie tam coś dla siebie. Bar Grzegory, Kuznocin 112B. Polecam gorąco.
2: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
4: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Kupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
5: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
7: Helio S.A. – dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
8: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: 10 minut do godziny 12 w studiu Radia Słuchacze. Tak. Łukasz Matusiak, jestem. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Ty dzisiaj w wyjątkowej roli, ale o tym za moment, dlatego że najpierw słuchaczy chciałem zaprosić do wakacyjnego konkursu, dlatego że mamy fantastyczne gadżety. Zresztą wykorzystam cię. Cóż mamy za gadżety do rozdawania?
1: A my mamy dużo fajnych rzeczy, bo na przykład książki takie właśnie o historiach wakacyjnych. Mamy smycze, mamy długopisy i kubek też pewnie radiowy by się znalazł, ten w wyjątkowym wydaniu, a nawet i otwieracz do zimnych napojów, oczywiście tych bezalkoholowych, także
0: tak. I zadanie konkursowe będzie bardzo proste, gdyż mamy raz, dwa, trzy, cztery gadżety, pięć gadżetów. Umówmy się, jak nam podacie ze cztery imiona, prawidłowe imiona ludzi Radia Słuchacze, w których znacie, słyszycie i którzy tutaj pracują, i to nie będą zmyślone, tylko aktualne imiona, to za każde imię wręczymy jakiś gadżet, więc można wyjść z kubkiem pełnym gadżetów Radia Słuchacze i z książką. Także zanim zaczniemy konkurs, to poproszę Łukasz cię o dżingiel Radia Sochaczew i ważną informację.
1: Zastanawiam się nad alternatywną wersją, niech może będzie drum and bassowa. Radio Sochaczew jest sponsorem konkursu.
0: Tak jest, moi drodzy. 46 863 22 22 to numer telefonu do nas. Kto chce gadżety, kto zna imiona pracowników Radia Sochaczew, ten dzwoni i ten zgarnia nagrody. Halo, halo, cześć, jak masz na imię? Słyszymy się? Przecież tam radyjko, to się będziemy dobrze słyszeć. Jak masz na imię?
2: Dzień dobry, witam, Michał.
0: Michale, poproszę o kilka imion pracowników i ludzi Radia Sochaczew.
2: Łukasz.
0: Zgadza się.
1: Jest. Dobrze.
2: Tomasz.
0: Jest, zgadza się.
1: Zgadza się, tak
2: Bartosz.
1: Jest.
0: Jak?
2: Bartosz, Bartek.
0: Dobra, ta druga opcja jest super. No, i to już masz tak, już masz smycz, długopis
2: Aleksandra.
0: I... Kto?
2: Źle. Dobra, już.
0: Masz...
2: Nie, zależy mi najbardziej na tej książce, bo to...
0: A, to jeszcze dwa, to jeszcze
1: musisz
0: dwa.
1: Jeszcze dorzucić.
0: Tak jest. Ale na przykład po mnie prowadzi taka prezenterka, która w niedzielę ma program Kultura
2: nie,
0: w niedzielę.
2: Zapomniałem.
0: Jej imię zawiera takie słowo jak gra. Co ty na to?
2: Jak to?
0: Jak gra, jak gra, jak grać w coś. To jej imię zaczyna się od właśnie słowa gra. Gra.
2: Nie, wiem o kogo chodzi, ale
0: gra.
2: Po prostu wypada.
1: To zrobimy tak. O!
0: Tak jest, udało
1: jest,
0: się.
1: Bo
0: tak
1: chciałem
0: jest.
1: Zrobić dźwięk, znowu wykorzystać tak. Swoje umiejętności. Bła, to... bła, bła, bła.
0: Kubek już masz.
2: Łapkę stresu,
0: ale dobrze, kubek już masz. To teraz ostatnia rzecz będzie podpowiedź, bo dzisiaj mamy dobre humory. Gdy za najlepsze firmy...
2: Łukasz jeszcze.
0: Łukasz, tak, już jest. Łukasz już był. To było.
1: Ale wiesz, ale... ja za dwa razy,
2: nie,
1: tak?
2: Nie, było. Bartka mówiłem.
1: Wiesz, ze mną to jest nie, tak, dobra. Że mówią, chodź, dobra. Bierz dwa krzesła i siadaj, więc możesz za dwóch nawet powiedzieć.
0: Ale jest jeszcze kolega z nami, którego imię nawiązuje do statuetki, którą się wręcza za najlepszy film.
2: Oskar.
0: Brawo, tak
1: no
0: jest.
1: I mamy komplet.
0: I teraz mamy komplet, masz gadżety, masz kubek wakacyjny, limitowany, bo to są specjalne, a do tego wszystkiego jeszcze książka Katarzyna Leśniak Pod błękitnym niebem Korfu.
1: I jeszcze masz jedną rzecz w ramach bonusu,
2: dziękuję
1: możesz
2: bardzo.
1: Pozdrowić kogo tylko zechcesz, tak. Tak jest.
2: Super, pozdrawiam mojego syna Wiktora, małżonkę Agnieszkę, wszystkich znajomych, całą fermę Drobiu i prowadzących oczywiście.
0: Superancko, bardzo dziękuję.
1: Tak.
0: Nagrody są twoje, proszę cię, nie rozłączaj się, to poza anteną jeszcze porozmawiamy o odbiorze tychże nagród. Łukaszu, dżingiel.
1: Sponsorem konkursu było Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Żeberka wieprzowe paski 19,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 lipca lub do wyczerpania zapasów.
6: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
7: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o., poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
9: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
11: Minęła 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Będą projekty dwóch kolejnych miejsc ukrycia na terenie powiatu sochaczewskiego. Umowy z wykonawcą podpisane. Bezdomnymi zwierzętami z miasta Sochaczew zaopiekuje się schronisko w Nowym Dworze Mazowieckim. W tym serwisie także informacje z sochaczewskiej kroniki policyjnej. Kobieta przekroczyła dozwoloną prędkość o blisko 60 km na godzinę. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W starostwie powiatowym w Sochaczewie podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej na dwa zadania. Pierwsze dotyczy rozbudowy zespołu szkół specjalnych w Erminowie, a drugie budowy boiska z miejscem ukrycia przy Sochaczewskiej 80.
13: Jako firma jesteśmy już gotowi do kolejnego wyzwania, poza dwoma wcześniejszymi. Także rozpoczynamy pracę nad kolejnymi realizacjami. Bardzo specjalistyczne obiekty budowlane. Nie są to klasyczne obiekty użyteczności publicznej. Jest to połączenie funkcji zarówno obronności, jak i funkcji edukacyjnej, funkcji publicznej. Tak naprawdę taką technologią najistotniejszą są wbrew pozorom kondygnacje podziemne. Tak więc tutaj jest naprawdę szeroka gama specjalistycznych opracowań, od badań geologicznych, po przede wszystkim obliczenia konstrukcyjne i założenia projektowe, tak aby ten obiekt spełniał wszystkie najnowsze obostrzenia i normy związane z obronnością państwa.
12: Mówił Dariusz Kuźmiński, wykonawca projektów. Przedtem podpisano umowy na zaprojektowanie hali sportowej z miejscem ukrycia przy szkole Iwaszkiewicza oraz parkingu z miejscem ukrycia przy ogrodniku. W sumie na projekty starostwo pozyskało 2,5 miliona złotych z Urzędu Wojewódzkiego.
4: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: Burmistrz miasta Sochaczew odwiedził schronisko dla zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzone przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych, gdzie podpisał umowę na świadczenie usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu naszego miasta. Podczas wizyty burmistrz miał okazję zobaczyć, jak na co dzień funkcjonuje schronisko. Wizyta potwierdziła, że zwierzęta mają zapewnioną profesjonalną opiekę, bardzo dobre warunki bytowe oraz właściwą opiekę weterynaryjną. Schronisko nie tylko zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom, ale również aktywnie poszukuje dla nich nowych. nowych, odpowiedzialnych właścicieli. Sochaczewski Ratusz przypomina, że o rannych lub porzuconych zwierzętach o każdej porze dnia i nocy oraz 7 dni w tygodniu można informować dyżurnego miasta Sochaczew. Numery telefonu znajdują się na stronie Urzędu Miasta i na tusochaczew.pl. I zmieniamy temat. Policjanci zatrzymali do kontroli kierującą Toyotą, która na drodze krajowej w miejscowości Korzuszki Parcel przekroczyła dopuszczalną prędkość o 59 km na godzinę. Kobieta została ukarana mandatem karnym w wysokości 1500 zł, a na jej konto trafiło 13 punktów karnych. Zgodnie z obowiązującymi od 3 marca przepisami, policjanci zatrzymali również jej prawo jazdy.
14: Pomorska Policja apeluje do kierowców o ostrożność. Przez pierwsze tygodnie wakacji na drogach tego regionu zdrowie i życie straciło więcej ludzi niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Paweł Radzewicz.
15: Liczba wypadków drogowych na Pomorzu w te wakacje zbliża się do setki poszkodowanych i ofiar jest więcej niż rok temu, mówi nadkomisarz Joanna Skręt z Pomorskiej Drogówki.
16: W 2025 roku 7 osób zginęło w tych wypadkach i 116 rannych, natomiast w tym roku 11 zabitych i 121 rannych w tych wypadkach. Także tutaj widzimy, że te liczby wzrastają.
15: Dlatego warto zdjąć nogę z gazu na długich trasach, częściej robić odpoczynek i skończyć z brawurą na ostrych zakrętach czy podczas wyprzedzania.
16: Przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa, po to, żebyśmy wrócili bezpiecznie. Zawsze myślimy, a jakoś to będzie. Tak, 100 razy się nic nie stanie, ale chodzi o to, żeby tego 101 nie było.
14: Jeśli obecny trend na drogach się nie odwróci, może to być najtragiczniejsze lato od dawna. Pijany kierowca autobusu miejskiego w Iławie. Mężczyzna zjechał po pracy do bazy, mając 0,5 promila alkoholu w organizmie. Został skontrolowany przez policjantów w ramach rutynowej kontroli autobusów prowadzonej w kilku miastach w Warmińsko-Mazurskim. Kierowca stracił prawo jazdy, a sprawą zajmie się teraz sąd.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Film Odyseja Christophera Nolana wchodzi dziś do kin. To pierwszy film tego reżysera od świetnie przyjętego, nagrodzonego 7 Oscarami Oppenheimera. Jak sam twierdzi, jedno z jego najtrudniejszych zadań w adaptacji eposu Homera występują m.in. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway i Charlize Theron.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Dziś pogoda może dać się nam mocno we znaki. Na termometrach ponad 30 stopni, 31, pewnie w niektórych miejscach 32 i więcej. To taki dzień, w którym następuje kulminacja upału, bo od jutra zdecydowanie chłodniej. Jutro widzę 24, niedziela 26, a poniedziałek to już ochłodzenie. Dużo chmur, ale musimy przetrwać jeszcze ten dzisiejszy dzień. I jak zapowiadają synoptycy, w związku z tym, że pogoda jest dzisiaj taka upalna i jest bardzo niestabilna, zwłaszcza w niektórych częściach kraju, na południu i południowym zachodzie mają przejść bardzo silne wichury, wiatr powieje z prędkością do 80-90 km na godzinę. Będzie mu towarzyszył nawalny deszcz, a u nas raczej spokojnie. Deszcze zapowiadane są na jutro.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: 6 minut po 12, no to chillujemy. Odpoczywamy, cieszymy się dzisiejszą pogodą, a zakładam optymistycznie, że wielu z Was ma urlop albo za chwilę rozpocznie weekend, bo to przecież piątek. Dzień dobry, Grażyna Bolimowska-Gajda, witam.

0: Robin Schulz, Show Me Love, 13 minut po 12. Za chwilę u nas hit dnia.
1: Radio Sochaczew. Hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: A dzisiaj Blue Cafe i piosenka Czas nie będzie czekał. Pochodzi z albumu z 2008 roku. Autorem muzyki jest Paweł Rurak-Sokal. Słowa napisał Andrzej Ignatowski. Jest to jeden z największych hitów grupy, nagrany z nową wokalistką Dominiką Gawędą. Ja tylko przypomnę, zastąpiła Tatianę Okupnik i występuje z zespołem. Do dzisiaj Blue Cafe. Czas nie będzie czekał.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: I co mam

0: 21 minut po 12. Co w naszym kalendarzu? 17 lipca 1994 roku Brazylia pokonała w finale rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych 15 Mistrzostw Świata w piłce nożnej Włochy 3-2. Po serii rzutów karnych zdobyła swój czwarty tytuł mistrzowski. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był bezbramkowy remis, a dziś Brazylii nie ma ani w półfinałach, ani tym bardziej w finałach. Do końca zostały dwa mecze, dziś jeszcze odpoczywają piłkarze. Ostatni dzień przerwy przed decydującymi starciami. Jeszcze tylko przypomnę, Francja i Anglia zagrają o brąz, a o złoto Hiszpania i Argentyna. Gdyby byli wśród was tacy, którzy nie interesują się mundialem.
1: Gra dla was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
11: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
12: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
16: Inaczej futryna na 10 liter.
17: Ościeżnica.
16: A teraz na 3. Tam są drzwi.
17: Vox.
18: Vox. Tam są drzwi.
19: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
19: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
20: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
21: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
22: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
23: Reklama.

0: wakacyjne granie, wakacyjne piosenki i wakacyjne zaproszenie. Feliksów, wakacyjne spotkania z motoryzacją w gminie Sochaczew to nowa propozycja kulturalna, która ma połączyć pasjonatów różnego rodzaju pojazdów z miłośnikami chillowania na świeżym powietrzu. Czytam taką informację na Tu Sochaczew. Jutro, czyli 18 lipca o 17 na terenie klubu Piast Feliksów odbędzie się właśnie to wakacyjne spotkanie z motoryzacją. To inicjatywa dwóch panów. Jeden to Łukasz Łona i drugi Paweł Chudoba. Czyli miłośnicy motoryzacji spotkają się jutro o 17 na terenie klubu Piast Feliksów. I ciekawą oprawę będzie miało to wydarzenie. Muzyka z lat 80. i 90., muzyka elektroniczna, ale ja myślę, że inicjatorzy i autorzy tego przedsięwzięcia znają więcej szczegółów.
1: Spodziewamy się samochodów jak zwykle klasycznych, no czyli mogą być to auta zabytkowe, ale no nie tylko, bo chcielibyśmy to połączyć także z autami nowoczesnymi, auta sportowe, może elektryki nowoczesne nawet do tego stopnia, jeżeli ktoś ma coś ciekawego, mógłby przyjechać. No i także zapraszamy też motocyklistów, no motocykle zabytkowe, tak. Motocykle sportowe. Także zapraszamy ogólnie wszystkich zmotoryzowanych, jeżeli ktoś coś tam ma, trzyma w garażu, a nie miał kiedy pokazać, warto by było teraz nas odwiedzić.
2: Chcielibyśmy też zaprosić samochody ciężarowe, może z jakimiś sygnałami świetlnymi. Muzyka będzie od 17 godziny puszczana z lat 80., 90. Od 20 planujemy rozpocząć muzykę w formie elektronicznej, house, trance, to będzie też taka nowość u nas w gminie.
0: No to zapraszamy do gminy Sochaczew, miejscowość Feliksów. Dodatkową atrakcją, jak czytam, będzie również pokaz strażaków z OSP Wyczółki i OSP Feliksów. Zaprezentują wydobycie poszkodowanego z uszkodzonego auta. No i oczywiście takie rzeczy jak strefa gastronomiczna, dmuchańce, to wszystko pojawi się w Feliksowie, gorąco polecamy. Jak widać, miłośników motoryzacji przybywa, co widać na ulicach i drogach.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
6: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
14: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
15: Lidl, to się opłaca.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24,39.
18: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
20: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
21: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
22: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
23: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Kultowa autobiografia grupy Perfect. 7 minut do 13:00, o 13:00 wiadomości w radiu Sochaczy, wiadomości lokalne i ekonomiczne, a ja przypomnę, dziś w starostwie powiatowym w Sochaczewie podpisano bardzo ważne umowy. Odbyło się już oficjalne podpisanie tych umów, które zapewniają opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Pierwsza dotyczy rozbudowy zespołu szkół specjalnych w Erminowie wraz z budową miejsca ukrycia, a wartość opracowania dokumentacji to ponad 414 tysięcy. Druga umowa obejmuje przygotowanie projektu budowy boiska sportowego z miejscem ukrycia przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Koszt dokumentacji to ponad 266 tysięcy. Przy 80 ma być to bardzo innowacyjne rozwiązanie. To już umowy podpisane, czekamy na moment, kiedy rozpocznie się ich realizacja.

0: Mamy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
1: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Żeberka wieprzowe paski 19,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 18 lipca lub do wyczerpania zapasów.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
10: Reklama.
11: Zbliża się 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Amnestia dla 100 dni ograniczona czasowo, starostwo zachęca do skorzystania. Ewa Bojarowska, nową dyrektorką biblioteki IGOK-u w Młodzieszynie. W tym serwisie także wieści z Błonia. Już w środę pierwszy etap wyścigu kolarskiego dookoła Mazowsza. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Masz studnię na swojej posesji? Sprawdź, czy dopełniłeś wszystkich formalności, radzi Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. W wielu gospodarstwach domowych w Polsce od lat funkcjonują prywatne studnie, dostarczające wodę do codziennego użytku. Samo posiadanie studni nie jest zabronione, jednak jej wykonanie i korzystanie z wód podziemnych od wielu lat podlegają określonym przepisom. Jak podaje starostwo, problem polega na tym, że znaczna część istniejących ujęć została wykonana bez dopełnienia wymaganych formalności i nie figuruje w żadnych rejestrach. W niektórych przypadkach pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane, ale każdorazowo konieczne jest zgłoszenie wykonania studni do starostwa. Obecnie obowiązuje amnestia dla niezgłoszonych studni. To szansa na uregulowanie ich statusu bez opłat i kar. Czas na złożenie wniosku mija 31 grudnia 2027 roku. Po zakończeniu okresu amnestii za nieuregulowany stan prawny studni mogą grozić wysokie kary finansowe.
10: To są wiadomości Radia Sochaczew.
12: Ewa Bojarowska, nową szefową Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie. Pytaliśmy ją o początki pracy w nowym środowisku, przedtem bowiem przez 6 lat pracowała w bibliotece w Teresinie.
13: Spotkałam się z wielką przychylnością i władz gminy, i z całej społeczności, miło przyjęta, co od razu daje skrzydła do działania i realizowania swoich pomysłów. Jestem zwolenniczką takiej teorii, że domy kultury, biblioteki to są trzecie miejsca po pracy, po domu, w których każdy powinien się czuć bezpiecznie i każdy powinien się czuć sobą. I takie miejsca chcę stworzyć, a w zasadzie kontynuować, bo takie są już u nas w Młodzieszynie.
12: A jakie plany ma nowa dyrektor na najbliższą przyszłość?
13: W bibliotece troszeczkę będziemy przearanżowywali pomieszczenia, przygotowywując dedykowane dla dzieci i młodzieży i trochę dbając o kolekcję naszą, która jest naprawdę bardzo zacna, bardziej ją wyreklamować. Natomiast przestrzeń w Domu Kultury jest naprawdę pozwalająca rozwijać swoje różnorakie zainteresowania i spędzać tam miło czas. Wielu mieszkańców z tego korzysta i ja również zachęcam nowych użytkowników do odwiedzin naszych placówek.
12: Z nowości już wprowadzonych należy wspomnieć o dyskusyjnym klubie książki Wciąż można dołączać. I jeszcze wieści od naszych sąsiadów. W związku z organizacją startu pierwszego etapu 69. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego dookoła Mazowsza na rynku w Błoniu, błoński ratusz prosi o nieparkowanie pojazdów na miejscach postojowych po wszystkich czterech stronach głównej płyty rynku w środę 22 lipca od godziny 6 do zakończenia wydarzenia, co nastąpi około 13. W tym czasie teren miejsc postojowych zostanie otaśmiony.
14: Wiadomości ekonomiczne.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
18: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Polska 2050 i Lewica nie zgadzają się z przyjętym przez rząd projektem ustawy o najmie krótkoterminowym, czyli tak zwanym Airbnb. Dokument zakłada wprowadzenie centralnego rejestru miejsc noclegowych. Koalicjanci uważają, że narzędzia do kontroli tego rynku powinny mieć także lokalne samorządy i mieszkańcy, bo to przede wszystkim władze miast i gmin powinny mieć głos w tej sprawie, mówi ekspertka do spraw polityki mieszkaniowej Alina Muzioł-Węcławowicz.
19: Każde miasto, każda gmina ma różne uwarunkowania, a z kolei rozwój Airbnb jest problemem dla społeczności lokalnej, ponieważ zmienia strukturę usług, zmienia strukturę ludności.
18: Na mocy ustawy każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługi hotelarskie na okres krótszy niż 30 dni, będzie zobowiązany do zgłoszenia swojego lokalu do rejestru. Za prowadzenie działalności bez uzyskania wpisu do ewidencji przewidziane są kary finansowe do 50 tysięcy złotych. Wprowadzenie znaku drogowego Uwaga piesi korzystający z telefonów proponuje łódzka Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. To w związku z przypadającym 15 lipca Światowym Dniem Bez Telefonu Komórkowego. Z prezesem organizacji Rafałem Górskim rozmawiał Bartosz Kądzioł.
20: Międzynarodowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego sygnalizujemy od kilku lat jako Instytut Spraw Obywatelskich i w tym roku postanowiliśmy z okazji tego dnia zgłosić taki apel do ministra infrastruktury. Jest dobry kontekst, dobra okazja.
21: Czyli chociaż mamy dzień bez telefonu, to państwo chcą ostrzegać kierowców przed tymi, którzy z tych telefonów korzystają, tak?
20: Przede wszystkim kierowców, no bo to jest najsilniejszy uczestnik ruchu drogowego.
18: Znak miałby przypominać znak Uwaga dzieci, ale przedstawiać dwie sylwetki dorosłych pochylonych i wpatrzonych w trzymane w ręku ekrany. 77% z nas uważa, że rząd powinien ograniczyć zarobki lekarzy, wprowadzając maksymalne wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia. Przeciwne temu jest niecałe 17%, czyli możemy zakładać, że głosowali lekarze. Tak mówi sondaż Ibris. Większą sprawą byłoby wprowadzenie i regulowanie faktycznego czasu pracy, bądź pracy w kilku miejscach naraz, bo jak wiemy, w tej kwestii też dochodziło i dochodzi do nadużyć.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
11: 13:05, Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry. Dzisiaj Dzień Tabaki. Święto obchodzone jest w związku z powstaniem pierwszej fabryki tabaki w naszym kraju. No właśnie, to które postacie literackie kojarzą wam się z tabaką? Ksiądz Robak, pan Tadeusz, pamiętamy. Bernardyn częstował tabaką, jeżeli chciał komuś przerwać wywód, ale również na przykład Sherlock Holmes. Często detektywi, szpiedzy uciekali się do tego rytuału. Podobno pobudza umysły. Sprawdzaliście? Sztuka latania i Lady Punk.

0: 18 minut po 13 jesteśmy coraz bliżej weekendu, a skoro tak, to jakie mamy kolejne propozycje dla Was? W rytmie oddechu, czyli zajęcia jogi, bezpłatne zajęcia jogi w lipcu i w sierpniu. Dzisiaj jest piątek, to o 18.30 szkoła podstawowa numer 2, ale szczegółów więcej zna organizatorka i joginka Marta Kubiat. Posłuchajmy.
1: W ramach tych dwóch projektów są zajęcia takie same, zajęcia jogi, relaksacji, oddechowe, które są dostępne dla wszystkich mieszkańców. Jeżeli chodzi o wiek, to wiek nie ma tutaj znaczenia, ani doświadczenie z jogą też nie ma znaczenia. Każdy może przyjść. Zapraszamy na zajęcia wszystkich chętnych. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść dosłownie z ulicy i zobaczyć, jak to wygląda, zobaczyć, czy to nam pasuje. Trzeba zabrać matę, trzeba zabrać wygodny strój, aczkolwiek, jeżeli ktoś w ostatniej chwili się zdecyduje, ja zawsze mam ze sobą parę zapasowych mat, żeby właśnie takie osoby przywitać.
0: No to możemy odbywać zajęcia jogi. Jeszcze raz przypomnę, dziś o 18.30 szkoła podstawowa numer 2, a jutro w sobotę w plenerze o 11.00 Park Garbolewskiego. Przypominamy i oczywiście gorąco zachęcamy i zapraszamy. A te dwa projekty, o których wspominała Marta, to oczywiście projekty budżetu obywatelskiego powiatu i miasta. To jeszcze raz, joga na Was czeka. Zabieracie matę i ćwiczycie.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Autopromocja.
3: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
4: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
11: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.

0: Miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy, Wąska 13, telefon 694 104 205.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
4: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
9: Reklama.
10: Ja się

0: Aleksandra Stan, no to mam kolejne zaproszenia weekendowe na jutro. Tańce z całego świata w amfiteatrze. Można dołączyć i można spróbować sił. To są warsztaty taneczne, które odbywają się właśnie pod takim hasłem Tańce z całego świata. W godzinach wieczornych, przyjaznych od 19.45 do 20.30 dzisiaj tango argentyńskie. No to amfiteatr na Was czeka, emocji nie zabraknie. Na pewno nie będą takie jak na meczu Argentyna-Anglia. Tylko pozytywne. I jeszcze jedno zaproszenie z sąsiedzkich Chodaków. Piknik integracyjny połączony z kinem plenerowym, czyli zapraszamy do Chodakowa. Podczas pikniku kilka stref dostosowanych do wieku i zainteresowań. Strefa zabawy i kreatywności, strefa dla najmłodszych, gry terenowe z nagrodami Poznaj Sochaczew, oczywiście strefa gastronomiczna, darmowy grill i poczęstunek, warsztaty edukacyjne, a na finał kino plenerowe Cudowny Chłopak. To o godzinie piknik od 16 do 21.30, kino od 21.30 do 23.30, czyli to jest taka... Tym razem macie, mówię do dzieciaków, tych młodszych naszych słuchaczy, będziecie mogli trochę zerwać nocki.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
7: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
8: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
12: Reklama.

oczywiście Sanach, piosenka z filmu Kleks, 13 minut do godziny 14. O 14 wiadomości. Paszport tymczasowy, wiemy, czasem jest potrzebny, czasem może uratować życie, no może nie w sensie dosłownym. Punkty paszportowe na lotniskach są, działają na 7. Dzisiaj właśnie otwarto kolejny. Taki punkt w Modlinie. A że są potrzebne, to pokazują liczby. W porcie Katowice Pyrzowice przez 2 lata pomogły 8 tysiącom podróżnych, a każdego dnia zgłaszają się kolejni. Taki paszport tymczasowy, ważny jest przez rok, kosztuje 30 zł, nie zawiera danych biometrycznych, nie wszędzie będzie honorowany. Pamiętajcie o tym, dlatego ja Wam przypominam, że w Sochaczewie jest terenowy punkt paszportowy, obsługuje mieszkańców całego powiatu sochaczewskiego i nie tylko. W następujące dni, przez lipiec, poniedziałki w godzinach 10 do 17.30, od wtorku do piątku w godzinach 8-15.30, a w kolejnych miesiącach poniedziałki od 8 do 17.30, wtorek od wtorku do piątku od 8 do 15.30. Punkt mieści się w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, parter pokój numer 16. Może jednak lepiej wcześniej pomyśleć i mieć już stały paszport, a nie tymczasowy.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Co mi tam? 3 minuty do 14. Tak jeszcze przypomnę wam o tych paszportach. Sprawdźcie ważność paszportu, bo poza strefą Schengen niektóre kraje wymagają, by ważność paszportu minimum trwała 6 miesięcy. To jak tam jest u was?
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
2: Reklama.
3: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602-499-487.
7: Helio S.A. Dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
2: Reklama.
0: Minęła 14, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Przełomowa inwestycja w Sochaczewie staje się faktem. Rząd zabezpieczył 24 miliony złotych na budowę nowego mostu na Bzurze. Jest porozumienie w sprawie darmowych przejazdów szóstką. Wolontariusze poszukiwani. Szczegóły za chwilę. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Przełomowa inwestycja w Sochaczewie staje się faktem. Na swoim Facebooku poseł Adam Orliński ogłosił, że resort infrastruktury zabezpieczył środki na budowę nowego mostu w Sochaczewie.
13: Szanowni Państwo, 24 miliony złotych dofinansowania. Taki wniosek na liście inwestycji podpisał pan minister Dariusz Klimczak. Za to słowa ogromnego podziękowania, bo to pokazuje bardzo dobrą współpracę i pokazuje, że Ministerstwo Infrastruktury, pan minister dba o Polskę powiatową, dba o nasze inwestycje, dba o rozwój infrastruktury. Most w Sochaczewie na rzece Bzurze za 24 miliony wraz z drogami dojazdowymi to coś kluczowego dla naszego terenu.
12: Do tematu odniósł się też minister Dariusz Klimczak.
14: Wiem, że ta inwestycja w Sochaczewie i w regionie jest oczekiwana od dawna. Ma pełnić strategiczną funkcję, szczególnie w aspekcie budowy nowego portu lotniczego. Rozwój otoczenia nowego lotniska to także Sochaczew. W Sochaczewie także muszą być realizowane wielkie inwestycje.
12: Warto dodać, że powiat sochaczewski już wcześniej zabezpieczył blisko 10 milionów złotych, a miasto Sochaczew i gmina Sochaczew po 3 miliony złotych na realizację pierwszego etapu budowy. I zmieniamy temat. Miasto Sochaczew oraz gmina Sochaczew doszły do porozumienia w sprawie darmowych przejazdów szóstką. Dobra wiadomość jest taka, że do końca października na trasie PKP Sochaczew Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli można pojechać za darmo autobusem linii numer 6. Bezpłatne kursy odbywają się we wszystkie dni wolne od pracy, czyli soboty, niedziele i inne dni świąteczne. Do końca sierpnia autobus między stacją PKP a muzeum jeździ 8 razy dziennie w obie strony. Z kolei od 1 września autobus wykona 7 kursów.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Twórcy projektu Sochaczewskie Fortyfikacje poszukują wolontariuszy. Szczególnie mile widziane są młode osoby obeznane w mediach społecznościowych. Co ważne, nie muszą być to pasjonaci historii. O szczegółach koordynator projektu Artur Gałecki.
15: Chcielibyśmy m.in. wykonać taką dioramę, z którą moglibyśmy jeździć na różnego rodzaju wydarzenia, które są organizowane tutaj przez włodarzy naszego powiatu. Ciężko nam jest przewieźć schron w to miejsce, więc fajnie by było. Ta diorama mogłaby pokazać rozmieszczenie tych obiektów w kilku miejscach, więc szukamy osób, które zajmują się modelarstwem, pasjonują się, chciałyby nam skleić kilka modeli. Szukamy także osób, które mogłyby pomóc wydrukować te obiekty na drukarkach CNC. Szukamy również osób, które pomogłyby nam założyć i prowadzić profile na Instagramie, TikToku.
12: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
16: Prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ocenił premier Donald Tusk. W podobnym tonie decyzję Karola Nawrockiego ocenia wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
17: Prezydent Nawrocki upokorzył tysiące Polek i Polaków, powiedział im, że wasze rodziny są mniej ważne, wasze życie znaczy mniej. To weto jest hańbą, dlatego że po raz kolejny pokazało tysiącom obywateli, że we własnym kraju są traktowani jako ludzie drugiej kategorii. Będzie drugie podejście do ustawy o związkach partnerskich, bo nikt nie odpuści tej sprawy.
16: Rządzący przekonują, że mają plan B w tej sytuacji, ale jednocześnie przyznają, że pary jednopłciowe nie zyskają wszystkich uprawnień, które dawałaby im ustawa.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Donald Tusk ucina dyskusję o powrocie rządowego wsparcia dla kierowców w czasach drożających paliw. Wytrzymałość budżetu ma swoje granice, mówi premier dopytywany o to, czy jest szansa na powrót pakietu CPN.
18: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. Nie możemy bez końca łożyć na te pieniądze. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
16: Rządowy program CPN zakończył się z końcem czerwca, a były to obniżona stawka VAT-u i akcyzy na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 32 stopnie na termometrze. W nocy też wysoka temperatura, 20 stopni, ale tak wysokie temperatury jak dziś długo się nie utrzymają. Jutro już zdecydowanie chłodniej, 24, w niedzielę 26, a więc w weekend zacznie się stopniowo ochładzać, a w przyszłym tygodniu zdecydowanie, no może nie zimno, ale temperatury poniżej 20 stopni, więc na pewno chłodno w granicach 18, w niektórych rejonach trochę powyżej 20 stopni, ale mogą zdarzyć się również temperatury w okolicach 15 stopni, w nocy nawet 10 stopni. Tak w lipcu bywa rzadko. Poza tym dzisiaj burzowy piątek na północnym zachodzie i na zachodzie. Tam się uspokoi, natomiast zrobi się burzowo i deszczowo, między innymi u nas w centrum.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 minut po 14. Grażyna Bulimowska, Gajda, dzień dobry. Kiedy rok grudnicy słyszą hasło deszcz, wtedy cieszą się, bo nie trzeba podlewać roślin. A w tej godzinie trochę porad kosmetycznych, ale nie tylko. Sprawdzimy, co jeszcze w weekend będzie działo się w Sochaczewie, i nie tylko w Sochaczewie.

Znane są już wyniki powiatowego głosowania na powiatowy budżet obywatelski. Ponad 10 tysięcy mieszkańców powiatu sołaczewskiego zdecydowało, na co zostanie wydanych 1 000 000 zł z powiatowego budżetu na 2027 rok. Realizacja tych zadań oczywiście nastąpi w 2027 roku. 1 800 000 przeznaczone zostało na projekty inwestycyjne, a 200 000 na nieinwestycyjne. Lista projektów na stronie powiatu, możecie to sprawdzić i ocenić, czy Was satysfakcjonują, czy też nie. Jeśli chodzi o projekty inwestycyjne, to mamy tak. Fundament dla ruchu i rekreacji, utwardzenie terenu przy obiektach sportowo-rekreacyjnych, zespołu szkół rolnicze, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Ponad 4 tysiące głosów, ponad 15 tysięcy punktów. Koszty realizacji projektu ponad 757 tysięcy. Co jeszcze mamy? Projekty nieinwestycyjne. Czytaj i słuchaj w bibliotece zdalnej. Kontynuacja. Projekt Kajakowe Love. Projekt Zdrowy Powiat Sochaczewski. Bezpłatne badania wad postawy i profilaktyka zdrowotna. Projekt Kajakiem przez Bzurę aktywnie i rodzinnie, projekt STEAM, potęga pasji i technologie przyszłości oraz w rytmie oddechu. To tyle projektów nieinwestycyjnych.

0: u nas już za chwilę audycja z cyklu Kosmetologika.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
15: Inaczej futryna na 10 liter.
16: Ościeżnica.
15: A teraz na 3. Tam są drzwi.
16: Vox,
17: tam są drzwi.
18: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
19: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
20: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
21: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
22: Reklama.
23: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum.
24: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
25: Czas na kolejne bardzo fajne kwestie i pytania związane z tym, jak możemy dbać o naszą skórę, o siebie, ale i o naszych bliskich. O tym za moment. W studiu specjalistka, kosmetolog, założycielka Prestige Center w Sochaczewie, Anna Orzeszek. Dzień dobry.
26: Dzień dobry, witam.
25: Bardzo ważna kwestia, pomysły na kosmetyczny prezent, vouchery na zabiegi, a może kosmetyki gotowe. Na co się zdecydować, gdy bliskim chcielibyśmy sprawić przyjemność? I mówię tutaj w kontekście na przykład prezentu dla żony.
26: Bardzo fajnym prezentem jest każdy prezent, czy to voucher, czy to kosmetyk. Natomiast co ja bym radziła, nie sugerować, co to ma być zrobione. I z tym kosmetykiem to też jest tak, że nie do każdej skóry, nie do każdej cery ten kosmetyk będzie odpowiedni. Więc jeżeli voucher, to taki otwarty, że dana kwota do wykorzystania na dowolną usługę, niech ta osoba obdarowana naprawdę ma z tego przyjemność, czy ona jednak chce mieć zabieg kosmetyczny na twarz, czy wolałaby mieć masaż kobido, czy jakiś masaż po prostu ciała, no to jest jakby ogromny wachlarz, ogromna dowolność, ale niech ta osoba obdarowana sama sobie zadecyduje, co by chciała mieć zrobione, tak?
25: Macie konsultacje, prawda, które też te furtki otwierają i pomagają wskazać, co będzie odpowiednie.
26: Tak, tak. Ja zauważyłam, że na początku taka osoba obdarowana, jak trafia do nas po raz pierwszy, no to tak troszkę po matku sama nie wie, co by chciała, co by mogła, co dla niej by było zalecane i tak naprawdę ile to kosztuje. Czasami jest tak, że bardzo miło zostaje jakby no poinformowana w salonie, bo nie zawsze trzeba inwazyjnie, to czasami jest bardzo przyjemnie, tak, i naprawdę, konsultacja, my doradzimy, co jest potrzebne, wtedy sobie osoba obdarowana wybiera, co chce, może sobie coś dołożyć, może tego nie wykorzystywać na raz, ale to jest idealny prezent na każdą okazję.
25: Co to jest masaż kobido?
26: Masaż kobido to masaż, który jakby w trakcie uruchamia, osoba, która wykonuje ten masaż, skupia się na mięśniach, ale też powięziach mięśniowych pomiędzy, na twarzy, na głowie, na plecach, na karku. Chodzi o to, żeby rozluźnić wszystko i potem w taki i przyjemny, i dla niektórych nieprzyjemny sposób pobudzić, no bo może powiem na swoim przykładzie, ja osobiście masażu nie wykonuję, ktoś u mnie wykonuje ten masaż kobido, no i czy kobido jest przyjemne, czy nieprzyjemne, no jak myślisz?
25: Wydaje mi się, że jeżeli to jest sama forma masażu i regeneracji, to musi być bardzo przyjemne.
26: No tak i nie. Zależy, co kto lubi, bo dla niektórych to jest nawet bolesne.
25: Okay.
26: To chodzi o to, że jeżeli ma działać, to musimy to odczuwać, a jest tam taki element oklepywania w szybki sposób policzkę. Mnie osobiście boli.
25: Okay, rozumiem.
26: Mnie boli, klientki mówią różnie, ale jak ma działać, to my go musimy poczuć. Więc no ma nam dać efekt liftingu, tak? Efekt rozluźnienia mięśnia. Więc to jest trochę tak, jak idziesz do masażysty lub do fizjoterapeuty. No to sobie wyobrażasz, że masaż klasyczny przyjemny, ale u fizjoterapeuty już boli. Tak,
25: tak? To masaże sportowe, no przecież mają za zadanie, żeby to tak głęboko rozluźnić.
26: No
25: wszystko.
26: Dokładnie. I tutaj też to nie jest masaż kosmetyczny, kiziu-miziu, tylko to jest masaż mięśni i powięzi mięśniowych na twarzy i to już troszkę jest tak mocniej.
25: Czyli konkretny masaż.
26: Tak.
25: Dobrze, to jest kwestia, o której wspomniałem podczas naszych pierwszych spotkań, ale mnie to bardzo interesuje. Jak rozpoznać salon, który nie zrobi nam krzywdy, i fachowych kosmetologów z wiedzą medyczną? Różnego rodzaju reportaże krążą odnośnie salonów, które powstają, znikają, zabiegów od botoksów po różnych innych dziwnych rzeczy. I takie pytanie, czy tę wiedzę po drugiej stronie możemy jakoś zweryfikować, albo jakie pytania zadać, na co zwrócić uwagę w studiu, czy w salonie, żeby się czuli po prostu bezpiecznie.
26: Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy salon, który wykonuje usługi, osoby, które tam pracują, czy to są osoby po kursach, czy są to osoby po studiach. To jest wszystko do sprawdzenia. No i teraz, jak wiemy, do kogo już idziemy, to trzeba zadać sobie pytanie, co my tam chcemy zrobić, bo jeżeli idziemy do salonu kosmetycznego zrobić, powiedzmy, zabieg, nie wiem, botoks, żadna kosmetyczka, kosmetolog nie ma uprawnień do wykonywania tego typu usługi, trzeba zadać sobie pytanie, czy tam będzie lekarz, tak? No bo już tego typu usługi to tylko i wyłącznie lekarz specjalizacji medycyny estetycznej.
25: Czyli nie kosmetolożka, nie i

0: To jest bardzo ważne i to wszędzie, tak? Wszystko, co mamy podawane w skórę, czy to jest botoks, czy to jest hialuron, ampułka, cokolwiek, w procedurach jest etykieta i zawsze są etykiety dla klienta. Klient dostaje to, co ma podane, jakby wie, żeby wyjść z tą wiedzą i u nas w karcie też zostaje to, co zostało podane. I ja bardzo często pytam klientek, no niestety już po różnych komplikacjach, mówię, a co pani miała podane w skórę? No nie wiem. A gdzie pani ma etykietę? To było podane igłą. No nie dostałam. No to pani zadzwoni, pani zapyta, bo to nie jest zgodne z prawem. Każda ampułka otwierana jest tak naprawdę przy kliencie, przy pacjencie, tak? Otwieramy ją, żeby było wiadomo, że to jest to, tam w środku są naklejki, naklejka jest dla klientki, naklejka jest do salonu i wtedy jest wszystko jasne, co ta pani miała podane. A jeżeli nie ma czegoś takiego. Jeżeli ktoś chodzi na zabiegi i nie dostaje etykiety i nie ma świadomości, co to było, no to to już jest do zastanowienia się, no bo uważam, że pod skórę to już nie zabawa i no niestety, no rynek jest jaki jest.
1: No właśnie, zdarzyło się, że ktoś przyszedł do was z prośbą o pomoc, o ratunek, bo coś poszło nie tak.
0: Tak,
1: i to,
0: bardzo
1: to...
0: często, bardzo często, ostatnio nawet bym powiedziała, że częściej niż raz w tygodniu. Już po fakcie dziewczyny przychodzą, opowiadają, proszą o pomoc i ja muszę odsyłać do lekarza, no bo właśnie to jest to, co mówię. Bardzo często mają na przykład zrobione usta i nie dostały etykiety. Jak się pytają, tak, bo nie wiem, gdzieś tam puchną, migruje albo jest jakiś odczyn, nie mają pomocy, nie wiedzą, co potem robić, no przychodzą do nas, my kierujemy do lekarza, ale idzie tego uniknąć, po prostu, no idzie sobie no zrobić rozeznanie wcześniej i nie iść.
1: Trochę się rozgadaliśmy o tym, ale warto było posłuchać, bo to są niesamowite rzeczy.
0: Tak.
1: I oczywiście, jeżeli nas słuchacie, możecie pisać, zadawać pytania, co zresztą z wielką radością wykorzystamy. Natomiast my musimy kończyć, ale słyszymy się już za tydzień. W studiu, w naszym studiu oczywiście specjalistka do spraw skórnych i nie tylko, założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Była to audycja Kosmetologika. Obalamy mity i edukujemy.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.

0: Radio Sochacze. Gramy w wakacyjne przeboje.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
5: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
6: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
7: Reklama.

12 minut dzieli nas od 15, a o 15 wiadomości to Wiktor Wali Góra, 4 pory roku. Mamy lato, gdyby ktoś nie kojarzył, ale dzisiaj taka temperatura, że nie mamy wątpliwości, a ja proponuję, a właściwie Michał Orliński, radny sejmiku województwa mazowieckiego i Anna Orlińska zapraszają do udziału w turnieju czterech boisk, czyli cyklu rozgrywek, który tego lata ma odbywać się w czterech gminach. Już rozgrywki odbyły się w Iłowie, a teraz czas na młodzieży. No to zgłaszajcie się.

Oddział zamknięty, Andzia i Jan. Za 7 minut 15 o 15 wiadomości będą również informacje potem pogodowe. U nas bardzo spokojnie, 32 stopnie na termometrze, a gwałtowne burze w Niemczech. Grad o średnicy 5 cm wyrządził ogromne szkody w Stuttgarcie. Uszkodził samolot, który musiał awaryjnie lądować. Alan Walker.

0: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
7: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
8: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
14: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
15: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.
16: Minęła 15, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
17: Rusza letnia senioriada w Sochaczewie. Pierwszy koncert już w niedzielę, to na początek serwisu. Dzień wcześniej chętnie będą mogli zmierzyć się z tangiem argentyńskim, to w ramach cyklu Tańce Świata. Pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą, warto jednak pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Już w niedzielę rozpoczyna się cykl letniej senioriady w naszym mieście. W jego ramach zaplanowano dwa koncerty i dwie potańcówki. Na pierwsze spotkanie zaprasza Jakub Okraska, kierownik Wydziału Komunikacji Zewnętrznej Urzędu Miasta.
18: Już w niedzielę rozpoczynamy w Chodakowie od koncertu, który odbędzie się w parku o godzinie 18:00. Wystąpi pan Andrzej Batora w wykonaniu swojego programu pod tytułem Melodie Świata. A to, co bardzo ważne, każdy koncert poprzedzi występ zespołu Wesołe Granie. Od godziny 17:00 jest to nasz lokalny sochaczewski zespół.
17: Koncertowi będzie towarzyszyć Okno Sztuki Marcina Hugo Badera. Artyści pojawią się w parku w Chodakowie w godzinach od 16:00 do 19:00. Trwa cykl spotkań pod hasłem Tańce Świata, organizowanych przez Szkołę Tańca Pasjonat we współpracy z Urzędem Miasta Sochaczew. W ramach projektu chętni mogą skorzystać z darmowych lekcji w plenerze. Na zajęcia nie trzeba się zapisywać. Mile widziane są osoby w każdym wieku, mówi właściciel szkoły Rafał Karbowiak.
10: można powiedzieć, że przedział wiekowy był bardzo duży, od najmłodszych, myślę, że to około tam 8 lat, jak również osoby starsze w wieku już takim normalnie dojrzałym, które uczestniczyły również z wielkim zainteresowaniem i wielkim zaangażowaniem. Chcemy właśnie przełamać ten stereotyp i taką naszą bojaźń. Jesteśmy troszeczkę tacy zamknięci w sobie, boimy się wyrazić swoich emocji publicznie, do czego gorąco zachęcam. Taniec jest naprawdę takim naturalnym sposobem. Nikt nikogo nie ocenia, każdy się chce dobrze po prostu bawić i zachęcam do tego, żeby po prostu nie bać się wyjść na scenę razem z wszystkimi i spróbować swoich sił.
17: Najbliższe spotkanie z tańcami świata już w sobotę w amfiteatrze o 19:45. Tym razem zebranych czeka nauka tanga argentyńskiego.
19: To są wiadomości Radia Sochaczew.
17: Słoneczna aura zachęca do spędzania czasu nad wodą. Należy jednak wybierać na kąpiel miejsca do tego wyznaczone. Bezwzględnie nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. O czym jeszcze warto pamiętać, wskazuje Ewelina Stefaniak z WOPR Sochaczew.
20: Przy tych temperaturach zawsze zakrywamy głowę, oczy, mamy przy sobie wodę najlepiej lekko schłodzoną do picia. No i staramy się nie korzystać z atrakcji w pełnym słońcu dłużej niż przez 45 minut do godzinki. No i małe dzieci i osoby starsze, wiadomo, że są najbardziej narażone na te upały. I tutaj trzeba też poświęcić bardzo, bardzo szczególną uwagę na to, żeby planować z rozsądkiem ten czas spędzany nad wodą.
17: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych. Zapraszam.
21: Drastycznie drożeje benzyna. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie między USA a Iranem podnosi cenę ropy na światowych rynkach, a ta winduje cenę. Benzyna zdrożała w ostatnim czasie o 24 grosze za litr. Diesel jeszcze mocniej. Mówi analityk rynku paliw z firmy BM Reflex Urszula Cieślak.
22: Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio. Natomiast warto podkreślić, to nie jest koniec podwyżek.
21: Jedyne paliwo, które w tym tygodniu taniało, to autogaz, ale najprawdopodobniej to był ostatni tydzień, gdy na stacjach mieliśmy obniżki tego paliwa.
19: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
21: Upał daje się we znaki osobom w kryzysie bezdomności, dlatego w Łodzi ruszyła zbiórka bidonów i butelek na wodę dla potrzebujących, mówi Piotr Kowalski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
23: Niestety warunki atmosferyczne są jakie są. Wspieramy osoby w kryzysie także dodatkowo w taki sposób, że prowadzimy zbiórkę butelek wielorazowego użytku, bidonów, też termosów, bo czasem łatwiej w nich na przykład utrzymać zimną wodę latem.
21: Zbiórka jest prowadzona m.in. w głównej siedzibie łódzkiego MOPS-u.
24: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
25: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
24: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
16: Pewnie niektórzy mają nadzieję na to, że temperatura się obniży. Na razie 32 stopnie na termometrze, a pewnie w niektórych miejscach jest jeszcze cieplej. Mamy dzisiaj taką kulminację upałów, ale z zachodu wtargnie do nas front, który zacznie przynosić burze, zwiastuje załamanie pogody, a to załamanie pogody u nas od jutra. Jeszcze w nocy ciepło, 20 stopni, od jutra burze z gradem, wiatry, które mogą osiągać wysoką prędkość. Na razie te groźne zjawiska atmosferyczne na zachodzie do centrum nie dotarły, ale wszystko zmieni się jutro.
24: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
25: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
24: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
16: 6 minut po 15. Dzień dobry, Grażyna Bolimowska-Gajda. No to kolejna godzina naszej audycji. A propos temperatury, przy takiej temperaturze pamiętamy o dzieciach, osobach starszych, o sobie też, ale również o zwierzętach, czyli miska z wodą dla naszych ulubieńców i nie tylko dla naszych. I może odpuśćmy sobie w południe spacer z naszym pupilem. Lepiej zrobić to późnym wieczorem albo wczesnym rankiem. Kaja i Błegowicz. Prawy do lewego. A tańce to dopiero u nas wieczorem. 18 jutro. Lewe do...

0: Takie poetyckie teksty na 94,9 FM, 19 minut po 15. Ten deszcz to jeszcze przed nami, jutro ma popadać. A ja zapraszam do udziału w turnieju czterech boisk. To jest turniej gry w piłkę nożną. W najbliższą niedzielę o 10:00 kolejne spotkanie na boisku przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie. I zajrzałam sobie do klasyfikacji tego turnieju. Pierwsze miejsce Olmax 10 punktów, potem Basiński Usługi Spawalnicze 9, Yoga Bonito 8, Siekiera Team 7. To znaczy, że drużyny, jak się domyślam, skompletowane zostały z pracowników niektórych firm. Ja tylko przypomnę, pomysłodawcą czy pomysłodawcami tego turnieju są radny Michał Orliński i Anna Orlińska. No to zapraszamy do udziału w turnieju czterech boisk. W tym roku, skoro to turniej czterech boisk, to znaczy, że rozgrywki odbędą się na czterech boiskach. Już jedna seria za nami w Iłowie, a przed nami jeszcze kolejne trzy serie. No to panowie powodzenia, bo to drużyny męskie.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17:00 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
10: Mamo, czy wygra Polska?
11: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
13: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

I Sigala na 94.9 FM, 29 minut do 16. Za chwilę wyjedziemy na słuchaczowskie drogi, by sprawdzić sytuację, ale ja już przypominam, zajrzałam

Już policji, zespół ratownictwa medycznego, policja ustala okoliczności zdarzenia. Weekend nadchodzi, wyjazdy na wakacje, upał. No i sytuacja na drogach korki, dużo aut, więc po prostu uważajcie.

0: my powoli wyjeżdżamy na sochaczewskie drogi, ulice i sprawdzamy natężenie ruchu.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
0: Wakacje to oczywiście remonty, modernizacje dróg, liczne utrudnienia z tym związane, bo trzeba poszukać objazdu albo na przykład ruch odbywa się tylko jednym pasem, więc pamiętajcie o tym, planując podróż na przykład w ten weekend, jeżeli wyjeżdżacie na wakacje, na urlop. A co się dzieje w Sochaczewie? Centrum zatłoczone, bo to taka pora, kiedy wracamy do domu z pracy. Płocka, Łowicka, Gawłowska, na światłach poczekacie. Przez most przejedziecie w miarę powoli, ale w miarę sprawnie. Jeśli chodzi o samo centrum Staszica i ulice prowadzące do Staszica, to spory ruch. Traugutta, 600-lecia 1 maja, tu również. Dużo aut, okolice Dworca PKP, rondo prezydenta Lecha Kaczyńskiego, chwilę potrwa wjazd na to rondo. Wyjazd z Olimpijskiej też wymaga cierpliwości. Wyjazd z miasta na 92 albo wiąże się z utrudnieniami, które spotkacie w miejscowości Błonie, Ołtarzew i Ożarów. To myślę, że jesteście już z tymi korkami oswojeni, co nie ułatwia zaakceptowania ich oczywiście. Obwodnica, rondo Kuznocin. Trzeba poczekać na wjazd na to rondo. I są takie fragmenty na obwodnicy, gdzie ruch jest spowolniony. Rondo Braci Garczyńskich. Też trzeba poczekać na wjazd na to rondo, ale bywało gorzej, więc dzisiaj nie jest źle. Nie mamy informacji. Pamiętajcie o tym, że remontowana jest droga 705 w gminie Nowa Sucha, droga 3819 Szwarocin-Erminów, więc to też wiąże się z określonymi utrudnieniami, bo ruch jednym pasem, więc trzeba o tym pamiętać. Pamiętamy również o remoncie 600-lecia, bo objazd Trojanowską nadal obowiązuje. Jeżeli macie jakieś podpowiedzi dla kierowców, 46 863 22 22 to telefon do Radia Sochaczew.
4: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Oddział Boryszew Erge w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do Produkcji Budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja @boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
9: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
10: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
11: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
12: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
13: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
14: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
15: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
18: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
19: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

Niespełna 4 minuty do 16, o 16 wiadomości. Za chwilę informacje lokalne i wiadomości ekonomiczne. Będzie o ważnych inwestycjach służących naszemu bezpieczeństwu. Szczegóły już za chwilę.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
3: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Helio S.A. Dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest Anmet, Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
9: Zbliża się 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Kolejne dwa miejsca ukrycia w powiecie sochaczewskim w fazie projektowania. Szczególnym wyzwaniem rozbudowa szkoły w Erminowie. W tym serwisie zaglądamy do gminy Brochów, gdzie zlokalizowano źródło nieprzyjemnego zapachu. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zaprasza na wakacyjne spotkania. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W Starostwie Powiatowym w Sochaczewie odbyło się podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej na dwa zadania. Pierwsze dotyczy rozbudowy zespołu szkół specjalnych w Erminowie.
11: Nasza lokalizacja szkoły w Erminowie, właśnie w gminie Rybno, to taki specjalny obiekt, gdzie przebywają dzieci z niepełnosprawnościami. I tutaj szczególna uwaga, że obiekt, który będzie powstawał, musi zapewnić bezpieczeństwo w normalnym użytkowaniu dla dzieci i obsługi tej szkoły. I to miejsce też musi spełniać poszczególne takie warunki bezpieczeństwa w zakresie dostępności, bo tutaj niektóre dzieci posiadają niepełnosprawności w zakresie chodzenia, także musimy dostosować obiekt do poruszania się osób z niepełnosprawnościami, żeby mogły szybko dostać się do takiego obiektu i później ewentualnie wyjść z niego.
10: Mówił pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w starostwie Mirosław Gorzki. Drugi projekt dotyczy budowy boiska z miejscem ukrycia przy Sochaczewskiej 80. Wykonawcą obu projektów jest pracownia Deka z Żyrardowa. Koszt dokumentacji dla tych dwóch obiektów to ponad 680 tysięcy złotych.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Udało się zlokalizować źródło nieprzyjemnego zapachu, który daje się wyczuć przy brochowskiej bazylice. Samorząd pracuje nad rozwiązaniem problemu, choć nie będzie to ani łatwe, ani tanie, mówi wójt gminy Brochów Piotr Szymański.
12: Od lutego zmienił się kierownik gminnego zakładu komunalnego i jakieś pierwsze sukcesy notuje. Zlokalizował odpowiednio przyczynę. Przyczyną jest po prostu źle położona kanalizacja grawitacyjna w miejscowości Brochu, bo po sprawdzeniu kamerą w środku, po badaniach, ekspertyzie, ta kanalizacja grawitacyjna nie spełnia normalnych warunków
10: Rozwiązaniem jest zaprojektowanie i ułożenie nowej kanalizacji od Bazyliki do Urzędu Gminy.
12: Aktualnie można powiedzieć, że ta kanalizacja jest pobudowana tak jak w filmie Barei. No nie ma spadków.
10: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zaprasza na dwa wakacyjne spotkania w innej niż dotąd formule. W organizacji atrakcji dla dzieci placówkę wspiera Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty.
13: Tutaj zarówno dzieci, jak i młodzież będą mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem żołnierskim, zarówno z oryginałami, czyli z zabytkami, jak i z replikami.
10: Mówił dyrektor Muzeum Radosław Jarosiński. Warsztaty odbędą się 22 lipca i 12 sierpnia o godzinie 12. Wstęp wolny.
14: Wiadomości ekonomiczne.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
18: Wiadomości ekonomiczne. Bartek Staniaszek. Polska 2050 i Lewica nie zgadzają się z przyjętym przez rząd projektem ustawy o najmie krótkoterminowym, czyli tak zwanym Airbnb. Dokument zakłada wprowadzenie centralnego rejestru miejsc noclegowych. Koalicjanci uważają, że narzędzia do kontroli tego rynku powinny mieć także lokalne samorządy i mieszkańcy, bo to przede wszystkim władze miast i gmin powinny mieć głos w tej sprawie, mówi ekspertka do spraw polityki mieszkaniowej Alina Muzioł-Węcławowicz.
19: Każde miasto, każda gmina ma różne uwarunkowania, a z kolei rozwój Airbnb jest problemem dla społeczności lokalnej, ponieważ zmienia strukturę usług, zmienia strukturę ludności.
18: Na mocy ustawy każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługi hotelarskie na okres krótszy niż 30 dni, będzie zobowiązany do zgłoszenia swojego lokalu do rejestru. Za prowadzenie działalności bez uzyskania wpisu do ewidencji przewidziane są kary finansowe do 50 tysięcy złotych. Wprowadzenie znaku drogowego Uwaga piesi korzystający z telefonów proponuje łódzka Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. To w związku z przypadającym 15 lipca Światowym Dniem Bez Telefonu Komórkowego. Z prezesem organizacji Rafałem Górskim rozmawiał Bartosz Kądzioł.
20: Międzynarodowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego sygnalizujemy od kilku lat jako Instytut Spraw Obywatelskich i w tym roku postanowiliśmy z okazji tego dnia zgłosić taki apel do ministra infrastruktury. Jest dobry kontekst, dobra okazja.
21: Czyli chociaż mamy dzień bez telefonu, to państwo chcą ostrzegać kierowców przed tymi, którzy z tych telefonów korzystają, tak?
20: Przede wszystkim kierowców, no bo to jest najsilniejszy uczestnik ruchu drogowego.
18: Znak miałby przypominać znak Uwaga dzieci, ale przedstawiać dwie sylwetki dorosłych, pochylonych i wpatrzonych w trzymane w ręku ekrany. 77% z nas uważa, że rząd powinien ograniczyć zarobki lekarzy, wprowadzając maksymalne wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia. Przeciwne temu jest niecałe 17%, czyli możemy zakładać, że głosowali lekarze. Tak mówi sondaż Ibris. Większą sprawą byłoby wprowadzenie i regulowanie faktycznego czasu pracy, bądź pracy w kilku miejscach naraz, bo jak wiemy, w tej kwestii też dochodziło i dochodzi do nadużyć.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
9: Mamy jeszcze więcej słonecznej muzyki dla Was, bo to przecież czas wakacyjny, czas urlopów i sporo informacji weekendowych, oczywiście zaproszeń na różne wydarzenia, w których możecie uczestniczyć, zaproszenia dla starszych i dla młodszych. Bo przecież wakacje, jak powiedziałam, w pełni. Sochaczewskie instytucje kultury wakacji nie mają, więc jeśli zostaliście w mieście, śledźcie nasze informacje. A na razie The Cranberries.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: A u nas taki duet. Calvin Harris, Ellie Goulding. Jeden chyba z najbardziej udanych duetów muzycznych. W utworze Outside. To bardzo udany duet, jak powiedziałam, a artyści są mocno ze sobą zaprzyjaźnieni, a to łatwiej.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Kuba i Kuba tak lirycznie, refleksyjnie, no cóż, niektóre wakacyjne znajomości kończą się rozstaniem, a ja teraz mam zupełnie inną propozycję, bardzo konkretną. Dzień otwarty Sochaczewskich Schronów w najbliższą niedzielę, 19 lipca w godzinach od 14 do 18. Zapraszamy. W Sochaczewie zachowały się schrony z okresu II wojny światowej. Na co dzień pozostają zamknięte dla zwiedzających, ale w tę wyjątkową niedzielę macie okazję, by je zobaczyć, aby zajrzeć do ich wnętrza i poznać historię. Dzień otwarty dwóch sochaczewskich schronów. Otwarte będą schrony w następujących lokalizacjach: Regelbau 701, ulica Kątowa, i Regelbau 668, ulica Lubiejewska. A na miejscu czekać na Was będą pasjonaci historii, którzy opowiedzą o budowie schronów, ich przeznaczeniu, wydarzeniach związanych z II wojną światową na terenie Sochaczewa. Taka świetna okazja dla miłośników militariów i historii, a także dla rodzin z dziećmi oraz wszystkich, którzy chcą odkryć mniej znaną historię Sochaczewa. Przyjdźcie, zobaczcie miejsca, które od ponad 80 lat są świadkami historii. Możecie pytać, przekonywać, a przede wszystkim odsłonić tajemnice, jakie kryją sochaczewskie fortyfikacje. Przypominam, najbliższa niedziela, 19 lipca, schrony będą otwarte od 14 do 18. To niesamowita gratka i myślę, że wykorzystacie ten moment. Radio Sochaczew.
1: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
6: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś. Wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
9: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
10: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
11: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Some Prime, My Body Is In Ready za 23 minuty. 17, no to wyjeżdżamy na Sochaczewskie ulice.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
0: U mnie za

0: wieczorem bardzo spokojnie, leniwe, letnie, piątkowe popołudnie, tylko od czasu do czasu przemknie jakieś auto, ale wystarczy pojechać kilkaset metrów, aby zobaczyć sznur aut, zwłaszcza w centrum. To zaczynamy. Zaczynamy może od Łowickiej, Łowicka, Płocka, Gawłowska. Czekacie na światłach, niestety. Ulica Warszawska też zatłoczona, zwłaszcza w okolicach świateł. Skrzyżowanie ze Staszica, czy kolejne skrzyżowanie z 600-lecia i ulice prowadzące do warszawskiej Piłsudskiego czy Traugutta, też zatłoczone, więc przez most nie przejedziecie błyskawicznie. To taka pora, kiedy wracamy, albo może są tacy, którzy wyjeżdżają. Więcej aut pojawiło się również na obwodnicy, zwłaszcza okolice Ronda Kuznocin. Tutaj szczególnie duże natężenie aut, być może wracają niektórzy z Warszawy, albo może wybrali obwodnicę w nadziei, że będzie szybciej. Na rondzie braci Garczyńskich sytuacja, poczekacie na tym rondzie na wjazd na rondo, ale bywało gorzej. Inne ulice w Sochaczewie, pamiętamy o remoncie Alei 600-lecia, w związku z czym większy ruch na Trojanowskiej. Jeśli chodzi o okolice Sochaczewa, to 705 Nowa Sucha, tu jest remontowana droga, robiony jest chodnik, ścieżka dla rowerzystów, więc ruch odbywa się jednym pasem, 92 jak zawsze. Są takie punkty newralgiczne, Teresin, Niepokalanów, a potem Błonie, Ożarów i Ołtarzew. Też będziecie musieli na skrzyżowaniach trochę poczekać. Nie mamy żadnych informacji na szczęście o kolizjach czy wypadkach na autostradzie. W związku z tym nie jest tak źle. Jeśli macie informacje, które pomogą innym kierowcom, 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zespołem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m2, powierzchnia zabudowy 159 m2. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew, ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400. 511 511 400. Arkasochaczew.pl.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka ZOO poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
10: Letnie granie.
11: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
12: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
13: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
14: Reklama.

0: Tak, lewituje mrozu i aura, niesamowita energia, a ja mam dla Was kolejne zaproszenie, tym razem na senioradę. Już najbliższą niedzielę, czyli 19 lipca, rozpoczyna się cykl spotkań pod hasłem Letnia Seniorada. Inauguracja tego cyklu odbędzie się w Chodakowskim Parku. Zapraszamy. Program niedzielnego wieczoru, popołudnia zapowiada się bardzo obiecująco. Wszystko zacznie się o 17. Najpierw w programie zespół Wesołe Granie, zespół łączący muzykę biesiadną, taneczną i rozrywkową, a gwiazdą wieczoru będzie Andrzej Bator, który zaprezentuje koncert Melodie Świata. W programie znajdą się zarówno klasyczne melodie, jak i popularne przeboje wykonywane w autorskich interpretacjach. Początek koncertu o 18:00. No to zapraszamy na letnią senioradę, cykl spotkań pierwsze w Parku Chodakowskim już w niedzielę najbliższą.
1: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
0: I niech nazwa seniorada Was nie zwiedzie. To są koncerty i spotkania nie tylko dla seniorów.

0: Miley Cyrus za niespełna 2:17 kolejne wydanie wiadomości, od czego zaczniemy? Od informacji pogodowych.
1: Reklama. Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
3: Letnie granie.
4: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Minęła 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Burze mogą przechodzić nad Polską, idą z zachodu na wschód. Opozycja wspólnie z PSL-em wybrała nowego prezesa IPN-u. To ratunek dla zapominalskich. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportów tymczasowych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wróciły upały i burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców właściwie wszystkich województw. Temperatury przekroczyły dziś 30 stopni. W nocy pogoda będzie gwałtowna. Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
8: Burze te będą się stopniowo przemieszczały w kierunku centralnej i wschodniej części kraju w godzinach wieczornych i nocnych.
7: Burze mają się utrzymać jeszcze do jutra. Sejm powołał doktora Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej głosami większości opozycji i PSL-u. Premier Donald Tusk zapewnia jednak, że Mateusz Szpytma nie uzyska poparcia w Senacie.
9: Są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie, także to formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
7: Posada prezesa IPN-u pozostaje nieobsadzona od roku, kiedy dotychczasowy szef Karol Nawrocki został prezydentem. Kolegium IPN-u zarekomendowało właśnie Mateusza Szpytmę na jego następcę, a ponad 170 historyków podpisało się pod apelem do Sejmu, by go nie wybierać.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Zaczynają się 73. urodziny warszawskiej Starówki. W planach ponad 150 atrakcji i koncert z okien kamienic, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprianowicz.
10: Mamy dwa dni obchodów, w trakcie których wydarza się, jak zliczyłam, 157 przeróżnych wydarzeń. Od gier miejskich, warsztatów dla dzieci i młodzieży, stref dla rodzin, teatru dla dzieci, po oprowadzania kuratorskie, po wystawach. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. W piątek o godzinie 19:00. Tą imprezę otworzy koncert Otwartych Okien, czyli muzycy Brass Federacji grający z pięter kamienic znajdujących się przy rynku. To będzie taki swoisty hejnał dla miasta.
7: Większość wydarzeń jest darmowa. 3000 zł grzywny za nawoływanie do nienawiści. Taki wyrok ogłosił sąd rejonowy w Zamościu na Oliwie O. Kobieta została oskarżona o nawoływanie do nienawiści podczas manifestacji Stop Imigracji w lipcu ubiegłego roku na Rynku Wielkim w Zamościu. Obrona zapowiada apelację. To ratunek dla zapominalskich. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportów tymczasowych. Podobne są już na 7 innych polskich lotniskach. Są potrzebne, pokazują to liczby. W porcie Katowice-Pyrzowice przez 2 lata pomogły już 8000 podróżnych, a każdego dnia zgłaszają się kolejni.
11: Zdarzyło się tak niestety, że zagubiliśmy dokumenty w niedzielę, ale dobrze, że taki punkt jest, że możemy teraz wyrobić paszporty tymczasowe i możemy lecieć na wakacje. Gdyby nie to, no to niestety, ale po wakacjach.
12: Ogarnęliśmy sobie tutaj w niecałe 5 minut podjęcie takich kroków bez żadnych stresów.
7: Paszport tymczasowy jest ważny przez rok. Kosztuje 30 zł. Nie zawiera danych biometrycznych, dlatego nie wszędzie będzie honorowany. Problem może pojawić się na przykład przy podróży do Stanów Zjednoczonych i do Chin.
3: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
14: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
15: Bartek Staniaszek, czas na sport. W niedzielę, 12 lipca, poznaliśmy najlepszą deblową parę powiatu sochaczewskiego. W finale letniego turnieju deblowego w Kozłowie Robert Górski i Sławomir Szenszoł pokonali 6-4, 6-3 Rafała Skrobosza i Piotra Wróblewskiego. Zawody zorganizowało Sochaczewskie Towarzystwo Tenisowe. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie nauką pływania, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zdecydował się na stworzenie dodatkowych grup. Wiemy także, kiedy odbędzie się przerwa technologiczna związana z pracami serwisowymi i wymianą wody. Tradycyjnie odbywała się ona w czerwcu. Wcześniej pływalnia miejska Orka będzie także areną wodnego wyzwania biegowego.
16: Przerwa technologiczna w tym roku jest w innym terminie, zawsze była w czerwcu. Tym razem zamykamy pływalnię od 24 sierpnia. Do końca września będą tutaj trwały prace modernizacyjne, nie tylko związane z wymianą wody, ale również przed nami ogromne przedsięwzięcie związane z wymianą dwóch filtrów basenowych oraz z montażem nowych nagrzewnic. Także prosimy o cierpliwość, a od października wracamy tutaj z naszymi stałymi zajęciami na pływalni.
15: Tłumaczy dyrektor Izabela Wojdyno. Burmistrz miasta Sochaczew i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zapraszają na trzecią edycję zawodów rowerkowych dla dzieci Rowerku Jedź. Impreza odbędzie się w sobotę 8 sierpnia w strefie aktywności nad Bzurą. Do rywalizacji zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 9 lat i nie tylko. W tym roku pojawi się nowość, czyli rodzinny wyścig pokoleń. Link do zapisów na tusochaczew.pl i stronach MOSiR. Piłkarski sezon coraz bliżej. W warszawskiej lidze okręgowej derby na początek. KS Teresin, który awansował z klasy A, zagra ze Spadkowiczem z piątej ligi, czyli Promykiem Nowa Sucha. Ten mecz w weekend 8-9 sierpnia. W środowy poranek klub piłkarski Orkan Sochaczew poinformował, że nowym trenerem Akademii zostaje Michał Orliński. Zawodnicy i kibice Gotarda mogą spać spokojnie. Nowa funkcja nie będzie kolidowała z pracą w roli trenera pierwszej drużyny z Rybna. Jak podkreśla trener Orliński, cieszy się on na myśl o nowym wyzwaniu w klubie, z którym nie był wcześniej związany. Co ważne, celem drużyny Gotarda dalej pozostaje walka o każdy ligowy punkt i jak najlepszy wynik w rozgrywkach płockiej klasy B. Więcej na tusochaczew.pl w zakładce Sport.
3: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
14: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: 6 minut po 17. Tak, to był sport lokalny, a przed nami wielki mundial. Piątek, 17 lipca, to na mundialu. Ostatni dzień przerwy. Turniej zostanie wznowiony w sobotę, czyli jutro. I odbędzie się wtedy mecz o trzecie miejsce. Pewnie niektórzy przygotowują się na to spotkanie. Francja-Anglia. Kto wygra? Kogo obstawiacie w roli zwycięzcy? Anglicy mają taką serię trwającą 60 lat. 60 lat bez medalu na mundialu. No ale Francuzi też chcą zdobyć medal.

0: 20 minut po 17. Tak, tak, można wpaść do sąsiada, bo w końcu chyba już zaczął się weekend, skoro 20 minut po 17. A ja zapraszam nas, sąsiedzkich chodaków. To taki piknik, który odbędzie się jutro przy szkole podstawowej numer 7. Szczegóły zna Jakub Okraska.
1: Piknik. Odbędzie się on na terenie szkoły podstawowej numer 7 od godziny 16 do godziny 21.30. Na uczestników czeka strefa zabawy i kreatywności, czyli animacje, gry, zabawy, tańce oraz dmuchańce, aktywności takie jak malowanie twarzy. Odbędzie się również gra terenowa pod tytułem Poznaj Sochaczew, w której do wygrania będą nagrody. Strefa gastronomiczna, będziemy mogli skorzystać z darmowego poczęstunku i grilla. Odbędą się warsztaty edukacyjne z udzielania pierwszej pomocy. Tego samego dnia odbędzie się również kino plenerowe, które również jest realizowane w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego i będą Państwo mogli obejrzeć projekcję filmu pod tytułem Cudowny Chłopak.
0: To tyle, jeśli chodzi o sąsiedzki chodaków i jeżeli chodzi o piknik, ale pamiętajcie, jutro jest Letnia Seniorada, czyli taki cykl spotkań pod właśnie tym hasłem. Spotkań muzycznych, artystycznych, wszelakich.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour, złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
13: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
14: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
15: Letnie granie.
16: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
17: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
18: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
11: Reklama.

Pitbull in Christina Aguilera, no to podpisujemy się pod tym tekstem. 17.30, jeszcze słuchajcie, zajrzyjmy do naszego kalendarza. Jest kilka takich dat, które trzeba odnotować, bo to ważne daty. 17 lipca, przypominam, gdyby ktoś tak miał na bakier z kalendarzem. W 1959 roku zmarła ikona jazzu Billie Holiday, a w 67 odszedł saksofonista John Coltrane. Tego dnia w 68 roku ukazał się debiutancki album Shades of Deep Purple, a 17 lipca urodził się wybitny kompozytor polski Wojciech Kilar. Pianista, dyrygent, kompozytor muzyki poważnej i filmowej, zadebiutował w końcu lat 50. Stworzył muzykę między innymi do ponad 170 filmów. Współpracował z reżyserami takimi jak Wajda, Roman Polański, Francis Ford Coppola. Do jego najsłynniejszych dzieł należą kompozycje z takich produkcji jak Pan Tadeusz, słynny polonez, Ziemia obiecana, Walc z Ziemi obiecanej, a także hollywoodzki Dracula, który zebrał, jeśli chodzi o muzykę, doskonałe oceny i nagrody na licznych festiwalach. To tyle, a jeszcze mam takie ciekawostki. W 1821 roku Hiszpania sprzedała Florydę Stanom Zjednoczonym. Takie transakcje robi się. I jeszcze jedna data. W 1955 roku, oczywiście 17 lipca, w Kalifornii otwarto pierwsze wesołe miasteczko Walta Disneya, Disneyland. To tak, taka przerwa na trochę historii.

0: Lokaj, Atom Miłości, a my jeszcze na chwilę powróćmy do tego, co będzie się działo w Chodakowie, mówiłam, seniorada, ale najlepiej będzie, jeżeli informacje o programie tych spotkań otrzymamy ze źródła. Jakub Okraska.
1: Już w niedzielę rozpoczynamy w Chodakowie od koncertu, który odbędzie się w parku o godzinie 18:00. Wystąpi pan Andrzej Batora w wykonaniu swojego programu pod tytułem Melodie Świata. A to, co bardzo ważne, każdy koncert poprzedzi występ zespołu

0: wesołe granie. Od godziny 17 jest to nasz lokalny sochaczewski zespół.
1: To zapraszamy raz jeszcze do Chodakowa. Radio
2: Sochaczew. Reklama. Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
3: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

Już tylko 13 minut dzieli nas od 18. Niedługo te upały miną, ten dzisiejszy z całą pewnością. Lato zrobi sobie wolne i będą zdecydowanie niższe temperatury, ale niestety nad Polskę nadciągają burze. Taka burza przeszła dzisiaj nad Wielkopolską i trzeba było ewakuować uczestników festiwalu w Jarocinie. Poza tym, jak twierdzą synoptycy, nocami temperatury spadną nawet do 10 czy 7 stopni, a w dzień będzie tylko kilkanaście. Dr. Alban is my love.

0: 94 i 9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki.
1: 6 minut do 18. O 18 wiadomości będą kolejne informacje dotyczące nieprawidłowości w polskich szpitalach. A teraz Dawid Podsiadło, jego najnowszy przebój Na Błysk.

0: kolejne rozstanie. Może nie wakacyjne, za dwie minuty wiadomości już za chwilę.
1: Reklama.
2: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
3: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski kalafior 4,99 za sztukę. Kiełbasa biała królewska Peklimar 2,59 za 100 gramów. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 27,99 za opakowanie 200 gramów. Najniższa cena z 30 dni 39,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
8: Reklama.
0: Zbliża się 18, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Najwyższa Izba Kontroli nie zostawia suchej nitki na sytuacji w SOR-ach. Nie będzie powtórki programu tanich paliw CPN. Rektorzy uniwersytetów apelują o dofinansowanie z budżetu studenckich obiadów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To nie nieprawidłowości, to zapaść. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli szpitalnych oddziałów ratunkowych. Przepracowany personel i kolejki pacjentów to norma. Kontrolerzy znaleźli właściwie tylko jeden plus w polskim systemie ratownictwa. Nieźle wyposażone karetki, ale w wielu województwach na ich przyjazd potrzebujący muszą czekać dłużej niż przewidują to przepisy. Równie niebezpieczny dla pacjentów może być przepracowany personel. W wielu wypadkach lekarze pracowali nieprzerwanie przez dobę.
10: W skrajnym przypadku w szpitalu powiatowym w Solęcinie przez 144 godziny.
9: Wyliczał rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Kontrolerzy zwracają też uwagę na to, że wielu pacjentów traktuje SOR-y jako alternatywę dla przychodni.
8: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: A to może być kolejna afera w warszawskich szpitalach. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przyjmowania łapówek przez pracowników Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Centrum obejmuje trzy szpitale. Szpital kliniczny przy Banacha, dziecięcy przy Żwirki i Wigury i szpital Dzieciątka Jezus przy Lindleja w Warszawie. Rząd nie będzie już nadzwyczajnie chronić kierowców przed podwyżką cen paliw. Premier wyraźnie stwierdził, że budżetu państwa na to nie stać. Donald Tusk przypomina, że tak zwany program CPN miał być tymczasowy, a nie do przewidzenia jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdy jednego dnia jest rozejm, a następnego wojna.
11: I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
9: Koszt pakietu CPN wyniósł prawie 5 miliardów złotych. Sylwia Gregorczyk-Abram zostanie nowym rzecznikiem praw obywatelskich. To adwokat i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Jej kandydaturę zgłosiły KO i Lewica. Musi ją jeszcze zaakceptować Senat.
12: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu. Tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
9: Mówi Sylwia Gregorczyk-Abram. Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Pijany kierowca autobusu miejskiego w Iławie. Jeden z kierowców po pracy zjechał do bazy, mając pół promila alkoholu w organizmie. Został skontrolowany przez policjantów w ramach rutynowej kontroli autobusów prowadzonej w kilku miastach w Warmińsko-Mazurskiem. Kierowca stracił prawo jazdy, a sprawą zajmie się teraz sąd. Konferencja rektorów uniwersytetów polskich apeluje do rządu w sprawie tanich posiłków dla studentów. Jak przekonują, uczelni nie stać na prowadzenie własnych i tanich stołówek, dlatego chcą uruchomienia programu wsparcia. Mówi rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu profesor Bogumiła Kaniewska.
13: Musiałoby to być wsparcie systemowe, rozsądnie zaprojektowane. Mogłoby ono przyjąć formę bonów żywnościowych albo rzeczywiście celowanej dla uczelni dotacji.
9: Szacuje się, że taką pomocą mogłoby być zainteresowanych nawet 30% studentów.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
15: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
16: Bartek Staniaszek, czas na sport. W niedzielę, 12 lipca, poznaliśmy najlepszą deblową parę powiatu sochaczewskiego. W finale letniego turnieju deblowego w Kozłowie Robert Górski i Sławomir Szenszoł pokonali 6-4, 6-3 Rafała Skrobosza i Piotra Wróblewskiego. Zawody zorganizowało Sochaczewskie Towarzystwo Tenisowe. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie nauką pływania, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zdecydował się na stworzenie dodatkowych grup. Wiemy także, kiedy odbędzie się przerwa technologiczna związana z pracami serwisowymi i wymianą wody. Tradycyjnie odbywała się ona w czerwcu. Wcześniej pływalnia miejska Orka będzie także areną wodnego wyzwania biegowego.
17: Przerwa technologiczna w tym roku jest w innym terminie, zawsze była w czerwcu. Tym razem zamykamy pływalnię od 24 sierpnia. Do końca września będą tutaj trwały prace modernizacyjne, nie tylko związane z wymianą wody, ale również przed nami ogromne przedsięwzięcie związane z wymianą dwóch filtrów basenowych oraz z montażem nowych nagrzewnic. Także prosimy o cierpliwość, a od października wracamy tutaj z naszymi stałymi zajęciami na pływalni.
16: Tłumaczy dyrektor Izabela Wojdyno. Burmistrz miasta Sochaczew i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zapraszają na trzecią edycję zawodów rowerkowych dla dzieci Rowerku Jedź. Impreza odbędzie się w sobotę 8 sierpnia w strefie aktywności nad Bzurą. Do rywalizacji zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 9 lat i nie tylko. W tym roku pojawi się nowość, czyli rodzinny wyścig pokoleń. Link do zapisów na tusochaczew.pl i stronach MOSiR. Piłkarski sezon coraz bliżej. W warszawskiej lidze okręgowej derby na początek. KS Teresin, który awansował z klasy A, zagra ze Spadkowiczem z 5 ligi, czyli Promykiem Nowa Sucha. Ten mecz w weekend 8-9 sierpnia. W środowy poranek klub piłkarski Orkan Sochaczew poinformował, że nowym trenerem Akademii zostaje Michał Orliński. Zawodnicy i kibice Gotarda mogą spać spokojnie. Nowa funkcja nie będzie kolidowała z pracą w roli trenera pierwszej drużyny z Rybna. Jak podkreśla trener Orliński, cieszy się on na myśl o nowym wyzwaniu w klubie, z którym nie był wcześniej związany. Co ważne, celem drużyny Gotarda dalej pozostaje walka o każdy ligowy punkt i jak najlepszy wynik w rozgrywkach płockiej klasy B. Więcej na tusochaczew.pl w zakładce Sport.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
15: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
5: Pogoda.
6: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
18: W pogodową kratkę nam się układa na Mazowszu, dlatego że tutaj 29, tu 25, a w niedzielę spodziewamy się nawet 21, mówię nawet, dlatego że ta temperatura będzie raz spadać, raz się wznosić, więc jeszcze nie zaśpiewam dla Was chałupy Welcome To, ale na pewno zachęcę do tego, żeby z jednej strony dbać o nakrycia głowy, z drugiej strony pamiętać o parasolu w trakcie deszczu, a jeszcze z innej strony przede wszystkim korzystać z tego, co nam polskie lato w Sochaczewie daje.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
18: Można panią prosić do tańca? Takie pytanie powinno się właśnie na ustach naszych słuchaczy znaleźć, bo po 18 taneczne, roztańczone, wieczorne i wakacyjne Radio Sochaczew jak zwykle się melduje. Aneta Bogdan i Jadwiga dzisiaj świętują, więc z najlepszymi upominkami, bukietami właśnie do nich się wybieramy. Ja się nazywam Edwin Senektarka i najbliższe godziny spędzimy razem na 94,9 FM. Będzie trochę dobrego słowa, ale jeszcze więcej muzyki. Kłaniam się w pas i witam was. Dzień dobry wieczór!

0: Radość wielkim jest mędrcem, bo radość stworzyła słońce i świat. Smutek niczego nie urodził. Tak kiedyś ładnie napisał Kornel Makuszyński, więc skoro mamy taki cytat na dzisiaj, to tej radości jak najbardziej i jak najwięcej wam życzę. Za chwilę kolejne radosne przeboje. Będzie także coś o komunikacji, a komunikacja ze słuchaczami to myślę, że podstawa. Dajcie głośniej i zostańcie blisko Radia Sochaczew.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o., poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
4: Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Prosta i jasna komunikacja to oczywiście podstawa, ale co zrobić, jeżeli dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Emoji? Ja jestem trochę zakłopotany, dlatego że ostatnio chyba przechodzimy od języka mówionego, ewentualnie pisanego, do pisma obrazkowego i troszeczkę mnie to niepokoi, dlatego że coraz więcej emocji, ekspresji wyrażamy tymi przysłowiowymi minkami, emotkami, buźkami, jak zwał, tak zwał. Pełno tego w przestrzeni internetowej, w mediach społecznościowych i tak właściwie na każdym kroku. Ja mam propozycję, a może zrobimy na przekór i przestaniemy używać tych emoji chociażby na kilka najbliższych godzin, więc jeżeli chcielibyście coś wyrazić, nie wiem, smutek, gniew albo może rozpierającą was radość, to lepiej zostawić głosówkę w Radiu Sochaczew, to znaczy na naszym Messengerze, a tam już pełną paletę barw wszelkiego rodzaju emocji można określić i wyrazić.
1: Reklama. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: co się dzieje w regionie i jakie są plany także na najbliższe dni w Polsce, a może w całym świecie, za granicą, może jakieś fajne filmy czy koncerty. Po 19 będę to wszystko przeglądał i oczywiście już teraz zapraszam na naszą imprezową, wakacyjną rozkładówkę. Bądźcie blisko radia, za chwilę pędzę z nowinami.
1: Mufasa, you know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday then.

0: Friday, Sunday, what?
1: Reklama. Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
5: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Zmienna jak pogoda to jest zdecydowanie dobre określenie, dlatego że tutaj 29, tu 21, w środku gdzieś 24-25 i możliwość przelotnych opadów w rozpoczynający się weekend, więc może popadać, może się chmurzyć, nieuniknione także przejaśnienia, więc i słońca na Mazowszu nie zabraknie. Pogodnego weekendu życzę.
5: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Od samego rana chodzi dzisiaj za mną w kinie, w Lublinie, chociaż jak dla mnie może być na przykład i w Skierniewicach czy w Sochaczewie. Dzisiaj premiera wielkiego wydarzenia, epickiego filmu. Za chwilę, no właśnie w związku z tym do Was przybędę. Edwin Sanek-Tarka, dobry wieczór. Witajcie po 19:00.
8: Day and night, I toss and turn.

20-letnia tułaczka, powrót z wojny do rodzinnej Itaki, brzmi znajomo. Haha, Itaki, świat jest piękny. I taka piękna odyseja Christophera Nolana. To już kolejne podejście do ekranizacji epickiego dzieła Homera. Przypomnę, że niedawno chociażby Francuzi nakręcili swoją wersję. Tam Ralph Fiennes grał główną rolę. Teraz mamy obraz z Anne Hathaway i z Mattem Damonem. Od dzisiaj do obejrzenia w polskich kinach. Wiele kontrowersji, wiele jakichś takich tutaj niesnasek, niejasności narosło wokół obsady tego filmu, chociażby Heleny Trojańskiej. Czy słusznie? Przekonajcie się sami. Prawie 3 godziny oglądania, więc w tę epicką podróż warto się wybrać. No myślę, że chociażby dlatego, żeby stworzyć swoją własną opinię. Dawno dobrego dramatu historycznego nie widzieliśmy. Czy Odyseja będzie dobra? Przekonamy się.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
1: Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

0: prawie 20 milionów dolarów rocznie, ale przede wszystkim mocne oczekiwania od Polonii. Troszeczkę jest presja i Robert Lewandowski pewnie ją odczuwa, dlatego że już od kilku dni jest w Chicago, gdzie chociażby odbył się już pierwszy trening z udziałem polskiego zawodnika, który na zasadach designated player został zakontraktowany na 4-letni kontrakt. Tak się zastanawiam, czy amerykańska piłka, no i przede wszystkim, czy drużyna Chicago Fire, do której teraz należy, zostanie w ten sposób rozruszana, że będzie popularniejsza jedynie tam, czy i polscy kibice tutaj, na miejscu, będą także zainteresowani zarywaniem nocy tylko po to, żeby obejrzeć mecz ze swoim ulubionym Robertem. No to w takim razie, no cóż, dobrego kopa w tę nową drogę kariery życzymy Lewemu.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

Miejsce jak z disneyowskiej bajki, do pięknej fotografii, albo może do tego, żeby chociażby poczuć ten bajkowy klimat, to możliwe i wcale nie trzeba lecieć czy jechać na drugi koniec świata. Zerkam, jak to wygląda na starym kontynencie i w Europie jest dużo takich miejsc, w których można się poczuć jak w bajce, a przede wszystkim przywieźć z nich bajkowe zdjęcia. Wśród nich są chociażby włoskie Cinque Terre, Kolmar, czy wenecka wyspa Burano. Wśród światowych perełek, co najważniejsze, wyróżnia się także warszawska Starówka. No proszę bardzo, przy warszawskiej syrence trzymamy się za ręce. No i tak trzymając się za ręce, dotrzymaliśmy do 20. Po 20 kolejne dobre wiadomości.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
6: Bartek Staniaszek, czas na sport. W niedzielę, 12 lipca, poznaliśmy najlepszą deblową parę powiatu Sochaczewskiego. W finale letniego turnieju deblowego w Kozłowie Robert Górski i Sławomir Szenszoł pokonali 6-4, 6-3 Rafała Skrobosza i Piotra Wróblewskiego. Zawody zorganizowało Sochaczewskie Towarzystwo Tenisowe. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie nauką pływania, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zdecydował się na stworzenie dodatkowych grup. Wiemy także, kiedy odbędzie się przerwa technologiczna związana z pracami serwisowymi i wymianą wody. Tradycyjnie odbywała się ona w czerwcu. Wcześniej pływalnia miejska Orka będzie także areną wodnego wyzwania biegowego.
7: Przerwa technologiczna w tym roku jest w innym terminie, zawsze była w czerwcu. Tym razem zamykamy pływalnię od 24 sierpnia. Do końca września będą tutaj trwały prace modernizacyjne, nie tylko związane z wymianą wody, ale również przed nami ogromne przedsięwzięcie związane z wymianą dwóch filtrów basenowych oraz z montażem nowych nagrzewnic. Także prosimy o cierpliwość, a od października wracamy tutaj z naszymi stałymi zajęciami na pływalni.
6: Tłumaczy dyrektor Izabela Wojdyno. Burmistrz miasta Sochaczew i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zapraszają na trzecią edycję zawodów rowerkowych dla dzieci Rowerku Jedź. Impreza odbędzie się w sobotę 8 sierpnia w strefie aktywności nad Bzurą. Do rywalizacji zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 9 lat i nie tylko. W tym roku pojawi się nowość, czyli rodzinny wyścig pokoleń. Link do zapisów na tusochaczew.pl i stronach MOSiR. Piłkarski sezon coraz bliżej. W warszawskiej lidze okręgowej derby na początek. KS Teresin, który awansował z klasy A, zagra ze Spadkowiczem z 5 ligi, czyli Promykiem Nowa Sucha. Ten mecz w weekend 8-9 sierpnia. W środowy poranek klub piłkarski Orkan Sochaczew poinformował, że nowym trenerem Akademii zostaje Michał Orliński. Zawodnicy i kibice Gotarda mogą spać spokojnie. Nowa funkcja nie będzie kolidowała z pracą w roli trenera pierwszej drużyny z Rybna. Jak podkreśla trener Orliński, cieszy się on na myśl o nowym wyzwaniu w klubie, z którym nie był wcześniej związany. Co ważne, celem drużyny Gotarda dalej pozostaje walka o każdy ligowy punkt i jak najlepszy wynik w rozgrywkach płockiej klasy B. Więcej na tusochaczew.pl w zakładce sport.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
8: 20 pojawiła się na zegarze. Witam jeszcze raz i zapraszam na kolejną taneczną godzinę, w której to troszeczkę do Sochaczewa zajrzymy, bo u nas przecież też się sporo dzieje i jest na co zapraszać. No to co? Odpalam playlistę, zapraszam i jeszcze przez najbliższą godzinę się tutaj raczymy i słyszymy. Dobry wieczór.

0: Bardzo fajna inicjatywa w Sochaczewie i tak właściwie w okolicach, w całej gminie. To letnie spotkania z motoryzacją, więc i jutro z tą motoryzacją się spotykamy w Feliksowie, na terenie klubu Piast Feliksów. Początek tej imprezy o 17:00 i będzie można się nasłuchać lat 80., 90., ale także po 20:00 muzyki elektronicznej, więc będzie hausik, trencik, bąsik. No ale przede wszystkim motoryzacja gra tutaj główną rolę i pierwsze skrzypce, i jeżeli macie jakiegoś klasyka, ale niekoniecznie klasyka, może jakiś amerykański wóz albo elektryka, coś, co zdecydowanie może przykuć czyjąś uwagę, no to wpadajcie na spotkanie z motoryzacją do Feliksowa właśnie, bo wstęp jest wolny i każdy może zaprezentować swoją brykę. No to co, brykniemy jutro? Start o 17:00, a więcej na portalu tusochaczew.pl, tam także odsyłam zapominalskich.
1: Reklama.
2: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Coraz więcej kart odsłoniętych, jeżeli chodzi o drugą edycję Disco Bzury, która odbędzie się już 25 lipca. I tym razem organizatorzy festiwalu, więc miasto, ale także Radio Sochacze, postawili na gwiazdę. Więc na scenie Sochaczewskiego Amfiteatru wystąpi Damian Gwiazda Gwiazdowski z zespołem Spontan. Na pewno znacie ich z takich przebojów jak Farbowany Włos, Oczy Czarne, Tylko Tobie albo Dresiara. No, zdecydowanie nie tylko dresiarzy, ale wszystkich tych, którzy chcą się fajnie pobawić nad Bzurą, zapraszamy do Amfiteatru już 25 lipca.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: My tu sobie gadu-gadu, a parkiecik stygnie, więc po 21 kolejna dawka klubowych brzmień od chłopaków z DJ Promotion. Co wy na to? After Weekend przedłużamy, a tak właściwie dla nas to będzie prawie że biforek. Ja bardzo dziękuję za dzisiaj, kłaniam się nisko, no a zostańcie po 21, bo moc muzyki tej klubowej elektronicznej będzie z wami. Trzymajcie się ciepło, cześć, cześć!
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Letnie granie.
1: After weekend. Your favorite radio show starts just now. One hour of the best dance music out there. I want your heavy metal love. Fasten your seatbelts and get ready to take off. With After Weekend by DJ Promotion.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, witam się w kolejnym odcinku waszej ulubionej audycji z nową elektroniczną muzyką taneczną. Jak co tydzień mamy dla was gości. I nie inaczej jest tym razem. Za starami dzisiaj stanie Tom Enzi, czyli znany DJ-producent, który zaserwuje godzinnego seta jak zwykle w After Weekend. Z tej strony za mikrofonem Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter, czyli host waszej audycji. Tutaj nic się nie zmienia, więc zapraszam na najbliższą godzinę. Zostańcie z nami, nie regulujcie radioodbiorników, bo będzie warto.

Zbliżamy się do połowy 260 odcinka After Weekend by DJ Promotion. Dzisiaj za sterami gra DJ Tom Enzi. A ja przypominam, że możecie naszą audycję słuchać nie tylko w waszej ulubionej rozgłośni radiowej, ale także w internecie. Wystarczy wpisać nazwę naszego podcastu, czyli przypominam After Weekend by DJ Promotion. Dzisiaj epizod 260, ale możecie odsłuchać od początku ten, jak i wszystkie inne historyczne epizody, do których również w internecie znajdziecie tracklisty, jeżeli jakiś kawałek szczególnie zapadł wam w pamięci. Ja nie przedłużam i wracamy do muzyki. You gon' feel it on the dance floor, shaking out.

0: główna, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.

0: świetnie znany wszystkim motyw na końcówkę 260 epizodu After Weekend by DJ Promotion, gdzie za starami grał DJ Tom Enzi. To już niestety wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie i zapraszam w przyszłym tygodniu w tym samym miejscu o tej samej porze. Słyszymy się, żegnam się, host Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter. Do usłyszenia.
1: Radio Słuchacze. Radio Słuchacze. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Czas, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.